Ile razy jeszcze mam wspominać siebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: Jest szósta, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam, dzień dobry.
1: W Krakowie odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogli oddać głos do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Grzegorzu, przypomnij, dlaczego mieszkańcy zamiast odpoczywać musieli wczoraj znów wybierać prezydenta?
2: Przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji.
1: Na karcie do głosowania było 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc soboty na niedzielę.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Strażacy opanowali po południu pożar hali ze środkami odpalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. Policja będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara to 30-latek. On i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Także na Podlasiu samochód wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod przejeżdżający szynobus. Z wypadku w Sobolowie koło Białegostoku dwie osoby trafiły do szpitala. To jadące osobówką pociągiem jechało 5 osób. Im nic się nie stało. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe na trasie Białystok-Waliły stacja. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
4: Super! Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
5: Finał się podobał, super, były emocje.
6: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogłyśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
7: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
1: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego w 48 edycji, zwyciężył wczoraj Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windyk-Stoff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny 19 minut 20 sekund zajął 9 miejsce. A w Gdańsku w półmaratonie Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i mamy takie jesienne 8 stopni o poranku, a wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. Do tego wszystkiego jeszcze maksymalnie 22 stopnie. Dzisiaj ma być ciepło, słonecznie, pogodnie i tak wiecie, jeszcze ten wrzesień ma o sobie dawać znać, tak żebyśmy go miło wspominali, chociaż już na finiszu. Bez opadów, oczywiście bez porywów wiatru ten dzisiejszy dzień. O 22 temperatury na poziomie 13 stopni, w nocy 10, a nad ranem nawet 9, więc też chłodno tak jak i dziś. Za to w tych najbliższych dniach, w dłuższej perspektywie, temperatury powyżej 20 stopni do końca tygodnia, może 18-17 stopni w sobotę i niedzielę, ale ma być pogodnie, ma być bez opadów i sporo słońca mamy mieć w tym tygodniu, więc ja za to wszystko mocno trzymam kciuki, by to się spełniło.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Bilety Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No to wstajemy, mam nadzieję, że prawą nogą, mam nadzieję, że z uśmiechem i mam nadzieję, że wypoczęci po weekendzie, a nie rozpaczacie, że weekend minął. Moi drodzy, weekendy mają to do siebie, że wracają. A co do bicia prędkości i rekordów czasowych na półmaratonach i maratonach, moi drodzy, to nic nie pobije rekordu prędkości psa, który ma coś w pysku na spacerze i mówisz mu: oddaj, wypluj, zostaw. To są rekordy, moi drodzy. 5 po 6. Witam was ciepło na 94.9 28 września, właśnie w poniedziałek, poniedziałkowy poranek z Radiem Sochaczew.
9: Radio Sochaczew.

Tiesto, oczywiście w Radiu Sochacze w Hot Honey. Do tego 13 minut już minęło. Od 6 Pat Benatar, za moment Bryska i Obca, a potem kartka z kalendarza. 28 dzień września, poniedziałek z Radiem Sochacze.

0: 19 minut minęło od 6, bryska i obca, a w radiu słuchacze w kalendarium. 28 dzień września dokładnie mamy dziś, do końca roku 94 dni. W 1457 roku podczas wojny 13-letniej w nocy z 27 na 28 września wojska krzyżackie wkroczyły do Malborka i rozpoczęły oblężenie zamku. W 1591 roku włoski podróżnik Jan Bernard Bonifacio w zamian za dożywocie w domu profesorów przekazał Gdańskowi swój księgozbiór uratowany ze statku zatopionego 25 sierpnia. W 1865 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się prapremiera opery Straszny Dwór z muzyką Stanisława Moniuszki i librettem Jana Chęcińskiego, po której doszło do wielkiej manifestacji patriotycznej. W 1878 roku w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem pędzla wielkiego Jana Matejki.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sokaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sokaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sokaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super

0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 29 minut minęło od godziny 6. David Guetta, Sia, Flames, płomienie, gorące płomienie, moi drodzy. Natomiast my dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnych hasłach, które podam wam przed godziną 7. Zrobi nam się pysznie. Natomiast jestem ciekaw, czy rozszyfrujecie to, o co chodzi. Rozszyfrujecie dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mały sprawdzian waszej formy i błyskotliwości albo porannego poniedziałkowego rozbudzenia zrobimy właśnie w Radiu Sochaczew za momencik.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: No to co, piersi, całuj mnie w Radiu Sochaczew i Lorinta. Tu w połowie drogi jesteśmy dokładnie do godziny 7.

0: Radio Sokaczew.
1: No i tak sobie radośnie gramy, moi drodzy, odliczając do godziny 7, ponieważ 24 minuty nam jeszcze pozostały. W związku z tym będzie mała zagadka, tak sobie myślę. Jeżeli mnie dobrze słyszycie, no to powtórzę pewne hasła, a waszym zadaniem będzie powiedzieć mi, o co chodzi? Co to takiego jest? 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas. Podaję te hasła. Antonówka, Kosztela, Ligol, Szampion, Alwa, Gala. Kto wie, o co chodzi? 46 863 22 22.
0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Radio Sokaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 10 minut do godziny 7, moi drodzy. Była zagadka, były małe hasła rzucone na antenie, no i trzeba było rozszyfrować, o co chodzi.
1: Dzień dobry, Marek.
0: Cóż to za hasła? O co chodzi z tą Antonówką, Kosztelą, Ligolem, Szampionem, Alwą i Galą?
1: Oczywiście o jabłuszka, o jabłka.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Masz swoje ulubione?
1: Lobo.
0: Okej, czym to się charakteryzuje?
1: Nakrapiane.
0: I do czego najlepsze? Na surowo czy do czegoś w kuchni?
1: Na surowo.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Mrozu i Kacperczyk, a do wątku oczywiście jabłkowego jeszcze będziemy wracać, dlatego że dzisiaj w kalendarzu ważna ku temu okazja. A w siatę i w jabłkach to my jesteśmy, moi drodzy, potęgą, nie wiem czy wiecie. Więcej po godzinie 7, a odliczamy już teraz do wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
10: Punktualnie o 7 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Iłów, nasza gmina, nasze sprawy to nowy cykl spotkań dla mieszkańców. Każdy z nich zakończy się muzycznym akcentem. Sochaczewska Policja zaprasza zainteresowanych służbą na dzień otwarty. W tym serwisie także o tym, jak radzić sobie z przeziębieniem. Z pomocą przychodzą naturalne produkty. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski zaprasza mieszkańców na spotkania poświęcone przyszłości gminy oraz sprawom ważnym w życiu codziennym. Te odbywać się będą pod hasłem Iłów – nasza gmina, nasze sprawy. Jakie tematy będą poruszone podczas spotkań? O tym sekretarz gminy Anita Głażewska.
12: To byłby cykl pięciu spotkań, na których chcielibyśmy poruszyć tematykę właśnie planu ogólnego, jak będzie się rozwijać nasza gmina po wprowadzeniu planu. Będzie również kwestia Iłowa, Iłów ponownie miastem. Porozmawiajmy o szansach i obawach. Również byśmy poruszyli aspekty rolnicze. No i tutaj, proszę Państwa, również poprosiliśmy firmę, która reprezentuje światłowody, żeby pomogli w zarejestrowaniu się.
11: Każde ze spotkań będzie miało muzyczny finał.
12: Dożynki spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców. No i widać, że jest takie zapotrzebowanie na to, żebyśmy mieli szansę się spotkać, pobawić. A że mamy tutaj świetne zespoły, świetni wykonawcy, którzy w ramach promocji chcą uczestniczyć w takich spotkaniach. Każde z takich spotkań zakończy się później. Oprawą muzyczną będzie można się integrować, pobawić.
11: Mieszkańców bawić będą Mateusz Kesz-Staniaszek oraz wesoły obywatel GC Grzegorz Cieślak. Kolejne spotkanie 9 października w OSP Ostrowce.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Teraz informacje dla osób zainteresowanych służbą w policji. 29 września Sochaczewska Komenda zaprasza w godzinach od 15 do 17 na dzień otwarty. Tego samego dnia w godzinach od 18 do 20 w hali sportowej przy Kusocińskiego policjanci przeprowadzą próbny test sprawności fizycznej. Kiedy na zewnątrz coraz zimniej, warto zaaplikować sobie dodatkową porcję witaminy C. Najlepiej, jeśli będzie pochodzić z naturalnego źródła. Z pomocą przychodzi papryka, która ma też kilka innych właściwości, mówi dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
5: Papryka jest bardzo dobrym, świetnym źródłem witaminy C, o wiele lepszym niż wszystkie owoce cytrusowe, a mało się o tym mówi, warto o tym pamiętać, przez co też świetnie przeciwdziała anemii, bo my łącząc paprykę z różnego rodzaju produktami, które zawierają w swoim składzie żelazo, będziemy zwiększać jego przyswajalność z danego posiłku, więc jest super produkt, można powiedzieć. Teraz mamy taki urodzaj, jeśli chodzi o paprykę. Sięgajmy po różne kolory i warto zadbać o tą kolorystykę na talerzu, bo każda z nich będzie cechowała się inną zawartością troszeczkę różnych składników odżywczych.
11: A jeśli już wdało się przeziębienie, warto sięgnąć po inne naturalne produkty wzmacniające odporność, na przykład po miód.
13: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
14: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna jest pełna mobilizacja. Ciężka praca.
13: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
15: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
13: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 9 stopni w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę. Chłodniutko, chłodniutko, ale będzie lepiej z każdą godziną, dlatego, że już po godzinie 10 13 stopni, a po godzinie 14 nawet 22 kreski. Słonecznie, ma być pogodnie, dzisiaj pięknie, bez opadów i tego się trzymamy. A w najbliższych dniach temperatury od 22 do 20 stopni, taka tendencja delikatnie spadkowa, ale to słońce zza chmur w drugiej części tygodnia też powinno się wychylać. 18-19 stopni w nadchodzący weekend, też ma być pogodny, słoneczny, bez deszczu, więc tym wrześniem jeszcze trochę będziemy mogli się zachwycać do początku października.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: I rozkręcamy kolejną godzinę. Moi drodzy, u mnie to będzie godzina pod nazwą Idę na kawusie i za moment wracam u Was. Nie wiem, czy już kawka była, czy dopiero będzie. Najważniejsze, że pijecie ją wspólnie ze mną w towarzystwie Radia Sochaczew. Jeśli chodzi o muzykę Joy, Japanese Girls, potem Kungs, będzie też hit dnia. United Nations, czyli oczywiście Aino Corrida. Bledka tańczy to tylko na dobry początek tej godziny, a później już tylko lepiej. Także gramy. Dzień dobry, witam w poniedziałek wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, piąteczka.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: A już za momencik zerkniemy sobie na tusłuchacze.pl, zobaczymy, co tam w internecie na dobry początek tygodnia. Kawka jest, mam nadzieję, że u was także. Na razie brak pośpiechu i powolutku wdrażacie się w poniedziałkowy klimat. I będzie dobrze, moi drodzy. Lecimy.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witamina

0: własne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

Tak to brzmi, 29 minut przed godziną 8, moi drodzy, Ellie Goulding i Burn, a przed nami Jugopolis, ostatnia nocka. Sporo działo się w weekend w świecie naszego lokalnego sportu. Oddane do użytku były obiekt dokładnie w Szymanowie, w gminie Teresin, ale i dobre informacje w ogóle płyną z gminy Teresin, związane z sukcesami strażackimi jednostek OSP Paprotnia i OSP Szymanów, które rywalizowały na szczeblu wojewódzkim w zawodach sportowo-strażackich właściwie, takich sprawnościowych. I o tym wszystkim także w naszym lokalnym sporcie po 9, 17 i 20, więc będzie czego posłuchać. A w tej godzinie na pewno jeszcze zerkniemy na tusochacze.pl, bo są informacje związane z pewnymi przerwami w dostawie prądu i to też dla Was sprawdzę. Za moment po Jugopolis właśnie See I Move Your Body, a potem sprawdzimy sytuację na drogach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to zapraszam na małą przejażdżkę z znanymi szlakami sochaczewskimi. Ale jak przystało na poniedziałkowy poranek, wolniej standardowo pojedziemy Trojanowską Aleją 600-lecia w tej części dojeżdżającej do warszawskiej, samą warszawską Piłsudskiego, czy chociażby 15 sierpnia Traugutta i Staszica. Także z Gawłowskiej samochodów sporo wyjeżdża do Płocki. No i jeżeli chodzi o obwodnicę, w okolicy Ronda Kuznocińskiego mamy niezłe zamieszanie. Zdarzeń drogowych brak, ale korek tworzy się i na Łowickiej, i od strony Władysławowa i Żdżarowa, a także w Duranowie i Janówku Duranowskim, czyli od 15 sierpnia do Żerardowskiej, czyli tutaj do tego miejsca, w którym łączą się obwodnice i wjazd do miasta. Także od strony bazy wojskowej, czyli na 50, też samochodów sporo czeka właśnie na wjazd do Sochaczewa. Wylotówki za to przejezdne. Duży ruch na 92, co zresztą nie dziwi, między Sochaczewem a stolicą. Spory ruch także na 580, choć tutaj wyłącznie przez Leszno pojedziecie wolniej, bo przez Bożencin Duży i przez miejscowości przed samym Bemowem, jak Stare Babice, Lat, Chorzew i Lubiczów. Jeśli chodzi o 92, wolniej przez Błonie, Ołtarze, Pożarów Mazowieckich. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Na dwójce też bez żadnych utrudnień, chociaż im bliżej stolicy, tym ten ruch oczywiście jest większy. O utrudnieniach informujcie pod numerem telefonu 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Moi drodzy, 7 minut do godziny 8, mamy jeszcze chwilę, ponieważ rzucałem wam od rana różnego rodzaju dziwne hasła, jakbym posługiwał się jakimś kodem i nie wiadomo, co to by do końca było. No a chodziło o kilka ważnych słów, no i jedną z takich zagadek porannych rozszyfrował nasz słuchacz.
1: Witam, Bogusław. Ja w sprawie zagadki.
0: Tak jest. O co chodzi z tymi kosztelami, ligolami, szampionami?
1: Jabłuszka.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Masz swoje ulubione?
1: Z tych kosztele, takie dawne jabłka, teraz już się bardzo rzadko spotyka, ale kiedyś bardzo lubiłem kosztele.
0: To te takie jaśniutkie?
1: Tak.
0: Okej, okay, no
1: takie
0: mi też...
1: Takie podobne do papierów.
0: Tak. Mi się kojarzą właśnie z sadem u dziadków, tak powiem. Dzisiaj dobra okazja, trochę o jabłkach będziemy mówić, bo jabłka mają swój dzień w kalendarzu i nie każdy wie, że w siatkę i w jabłkach to my jesteśmy potęgą.
1: Zgadza się, zwłaszcza pod Grójcem, tutaj w naszych okolicach są bardzo duże sady.
0: Super, rewelacja. Bardzo ci dziękuję za telefon, miłego dnia, pozdrawiam.
1: Ja też pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A co to znaczy, że jesteśmy jabłkową potęgą? O tym po godzinie 8 za 6 minut w Radiu Sochaczew w wiadomości, a to Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston!

0: być gdzie.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew jest ósma.
13: Budowa ronda w Malanowie w gminie Brochów. Co z tą inwestycją? O tym za chwilę. Kolejne drogi powiatowe mają zostać przebudowane, tym razem w gminie Iłów. W tym serwisie także o dyskusyjnym klubie książki, który spotyka się regularnie w Sochaczewie. Kolejne spotkanie już dzisiaj. Oskar Tomczyk, zapraszam. Powraca temat przebudowy drogi 705 na odcinku Plecewice-Konary-Malanowo w gminie Brochów. Ostatnio miało tam miejsce wiele groźnych zdarzeń drogowych. Póki co samorząd gminny czeka na kolejne uzgodnienia oraz pozwolenia.
14: Ostatnio wiele groźnych wypadków. Chciałbym tutaj powiedzieć, że paradoksalnie jak jest struktura skrzyżowania, wjeżdżamy, bardzo niewidoczna sytuacja od strony kościoła drogi powiatowej, a tak naprawdę wiele wypadków dochodzi bardziej od strony drogi powiatowej, która biegnie od Wólki Smolanej. I tutaj to zagrożenie, to oznakowanie, przydałoby się tutaj to oznakowanie zastosować.
13: Mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański. Gmina chce przyspieszyć modernizację drogi, a w związku z tym budowę ronda. W tym celu powołany ma zostać specjalny koordynator inwestycji.
14: Czas się wydłuża i cały czas to na każdym etapie trzeba mieć takiego koordynatora, myślę, w naszym samorządzie, żeby to wszystko połączyć. Chcę stworzyć tego koordynatora, żeby też koordynował projekt związany z modernizacją drogi 705 Plecy-Bice-Konary Malanowo i pamiętamy, tam jest te rondo.
13: Gmina do momentu budowy ronda chce poprawić oznakowanie.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Powiat sochaczewski przebuduje i zmodernizuje kolejne drogi, tym razem m.in. w gminie Iłów, gdzie mają zostać poprawione odcinki w Wieńcu i Białocinie. Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu zadecydowała o przesunięciu środków na te zadania.
0: Przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Wieniec, począwszy od kilometra 4 plus 440 do kilometra 5 plus 430, to jest na długości 990 metrów. Przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Białocin o długości około 370 metrów oraz przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Wieniec na kilometrze 5 plus 430 do kilometra 5 plus 580, to jest na długości 150 metrów.
13: Już od ponad 10 lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie działa dyskusyjny klub książki. Wciąż można dołączać. Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie, mówi dyrektor biblioteki Barbara Bronicz.
15: Spotkanie dyskusyjnego klubu książki to jest 28 o godzinie 16. Czytamy książkę Wegetarianka, to jest książka noblistki z 2024 roku. Bardzo fajna książka, czytałam ją dzisiaj do 3 nad ranem. W październiku będzie Listonoszka z Apulii. I zapraszamy, bo mówię, mamy tylko dwóch panów, zapraszamy mężczyzn i mówię, te spotkania cieszą się naprawdę bardzo już dużym powodzeniem.
13: Tyle lokalnie, teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
16: Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
17: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
16: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorocin i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
18: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
16: Lalka w kinach już od środy.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A w pogodzie, jak to w pogodzie, bywa różnie, natomiast bywa też i zimno o poranku. No i musimy się przyzwyczajać do tego, że we wczesnych godzinach każdego dnia te 7, 8, 8, 9, 10 stopni to na razie będzie taki standard, taka kolej rzeczy. Natomiast temperatura odczuwalna jeszcze trochę niższa ze względu na chmury, ale słońce, jak widzimy teraz w tym momencie, pięknie się przez nie przebija. 12 km na godzinę taką prędkość osiąga średnio wiatr. No i wiatr raczej mocno dzisiaj nie powinno, opadów brak, maksymalnie 22 kreski lekkim popołudniem, w nocy 10 stopni, 9 o poranku, a w najbliższych dniach od 20 do 22 będzie ciepło do weekendu, w weekend 18-19 stopni, cały tydzień ma nie padać, mamy się jeszcze pozachwycać jesiennym, wrześniowym słońcem.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 7 minut już minęło od godziny 8, a 28 września właśnie w poniedziałek Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan i Wacława świętują imieniny. Mamy Światowy Dzień Jabłka. W jabłkach jak w siatkę jesteśmy potęgą. Mamy się czym chwalić i o tym w tej godzinie na pewno usłyszycie kilka ciekawostek związanych z przemysłem, z którego powinniśmy być dumni. Jabłka idą hurtem w kraju i za granicą. Mamy nowe kierunki, na które wysyłamy te nasze jabłuszka i o tych jabłkach właśnie za moment.

0: Chłopak z sąsiedztwa, Arek Kusowski, 18 minut już minęło od godziny 8, moi drodzy. Dzisiaj naprawdę, jak ktoś do was powie co, to możecie odpowiedzieć jabłko, z całym przekonaniem. Dzisiaj w kalendarzu mamy Światowy Dzień Jabłka, no i w związku z tym warto wiedzieć i warto przypominać, że Polska jest jednym z największych światowych eksporterów jabłek, wysyłając za granicę ogromne ilości świeżych owoców oraz koncentratów i produktów. Natomiast warto wiedzieć, że za tym stoją konkretne liczby. Polska jest liderem w Europie. Polska zbiera rocznie od 3 do ponad 4 milionów ton jabłek, co daje jej pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. No a na świecie, w globalnych zestawieniach, Polska znajduje się w ścisłej czołówce, zazwyczaj w pierwszej czwórce największych producentów obok Chin, USA i Turcji. Także mamy powody do dumy i do zadowolenia, dlatego że po pierwsze, jabłka są pyszne i zdrowiutkie, a po drugie, jeżeli zastanawiacie się, po jakie jabłka sięgać, zawsze wybierajcie krajowe. To taki mały gest związany z tym, że możemy wspierać nasz rodzimy biznes, a jak wiemy, i w naszej okolicy, i nie tylko, tych sadów, tych jabłek jest naprawdę, naprawdę sporo.
1: Radio Sokaczew. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Muzyka i głos.

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień.

0: wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 29 minut do godziny 9 w Stanach i my radośnie z nią śpiewamy. Co prawda może nie z taką melodią, wiecie, pogodną o życiu, ale może pośpiewamy bardziej w kontekście pracy i tego, co nas czeka względem poniedziałkowego rozruchu. Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich tych, którzy dołączają do grona słuchaczy Radia Sochaczew. Poniedziałek oficjalnie nam się zaczął, więc czas przełączyć się i właściwie nasz mózg z trybu Netflix, filmy i kocyk w tryb udaję, że wiem, co robię, kawka w dłoń i walczymy. Ale to jest tylko poniedziałek. Pamiętajcie, byle do piątku, a zostało nam jeszcze jakieś 100 godzin albo 120 i plus minus damy radę, więc nie ma nic złego w tym, że ci się trochę nie chce, drogi słuchaczu. Najważniejsze jest, by nie zdradzać tego po sobie. Jeżeli pracujecie albo wiecie przynajmniej, że w pracy czeka was trochę roboty, to pamiętajcie, że poważna mina i szybkie chodzenie po biurze daje takie złudne wrażenie, że człowiek ma dużo roboty. Jest szansa, że nikt wam nie będzie głowy zawracał. Więc warto spróbować.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Calvin Harris, Promises, a za moment sprawdzimy sytuację na drogach w Sochaczewie i nie tylko.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to ruszamy, moi drodzy, zapinamy pasy i jedziemy oczywiście. Zaczynamy od centrum miasta, ulica Staszica, Traugutta przy ulicy Warszawskiej. Tutaj zagęszczony ruch zdecydowanie. Ciasno wzdłuż praktycznie całej Alei 600-lecia. Na Piłsudskiego też momentami pojedziecie wolniej i oczywiście na Trojanowskiej. Warszawska to taki standard i tutaj Gawłowska właśnie do ulicy Płockiej. Tak wygląda centrum. Okrzej 15 sierpnia także momentami spowalnia. A jeśli chodzi o obwodnicę, to od Władysławowa i Żdżarowa przed rondem Kuznocińskim samochodów sporo. Od strony Łowickiej już się zluzowało, ale Cegielnią, czyli tutaj od 15 sierpnia, też chwilę czekacie na przejazd przez rondo. Spokojniej w Janówku Duranowskim na łuku obwodnicy. Na 50 także samochodów sporo czeka na przejazd przez rondo i wjazd do miasta bądź wjazd na obwodnicę. Drogi wylotowe za to są przejezdne i do Łowicza 92 i ta 92 w kierunku stolicy wygląda nieźle. Natomiast na prostych odcinkach jedziecie bez utrudnień, wolniej przez większe miejscowości. 50 dojeżdżacie do A2, a dwójka jest przejezdna w kierunku Łodzi i w kierunku Warszawy, natomiast w kierunku Warszawy delikatne spowolnienia na wysokości Błonia, no i oczywiście węzeł Konotopa, czyli tutaj za zjazdem Pruszków też trochę zdejmiecie nogę z gazu. Na tych odcinkach między Ołtarzewem a Pruszkowem też się robi ciasno, między Błoniem a Grodziskiem także, więc tutaj też czasu trzeba doliczyć więcej na przejazd. Jeśli chodzi o 580, Stare Babice Tchórzew-Lubiczów, czyli wjazd przez Bemowo tutaj też delikatnie przykorkowany.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 13 minut do godziny 9 podawałem wam dzisiaj o poranku różne dziwne hasła owocowo-jabłkowe. O co chodziło? Słuchacze sprawdzają.
1: Dzień dobry.
0: To o co chodzi z tymi właśnie szampionami, alwami, galami?
1: Są to stare odmiany jabłoni.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Dzisiaj dzień jabłka. Masz swoje ulubione?
1: Kosztel.
0: Okej, okay. A czemu?
1: Stare, smaczne, słodkie.
0: Dokładnie. Mi się kojarzą z sadami u dziadków, gdzie można było z gałęzi po prostu jeść.
1: Tak, dokładnie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie konkursu.
0: Bardziej tak, zagadka. No właśnie, co to te antonówki, kosztele, gale, szampiony, o co chodzi?
2: To są nazwy jabłek.
0: A jakich jabłek, bo to też ważne?
2: No, takich tych wcześniejszych, starszych jabłek.
0: I naszych rodzimych polskich.
2: Tak, tak, no ale to mówię, to te wcześniejsze nazwy, wcześniejszych jabłek.
0: Tak jest, a ma pan swoją ulubioną odmianę, nazwę?
2: Znaczy ja to lubię tak powiedzmy, każde jabłko wyjść, to tak.
0: Okej. Okay. I najlepsze z cudzego sadu.
2: A no, jak właściciel nie widzi.
0: Dokładnie, dobrze, bardzo dziękuję za telefon, miłego dnia, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Radio Sokaczew.
1: Klasyk kombi, pokolenie w Radiu Sochaczew, 8 minut przed godziną 9, za moment wiadomości lokalne, także sport lokalny właśnie po naszym serwisie informacyjnym. Sporo się działo, o tym wszystkim posłuchacie na 94,9.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: A już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 9:00.
11: Czternastolatek kierował samochodem, matka siedziała obok, a z tyłu ośmiolatek. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. O tym za chwilę. Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego przyniosła przeniesienie środków na konkretne zadania. Szczegóły w tym serwisie. Powiemy także o mandatach za zbieranie grzybów. Nie zawsze jest to dozwolone. Oskar Tomczyk, zapraszam. Na początku zaglądamy do naszych sąsiadów ze Skierniewic. Policjanci zatrzymali tam do kontroli kierującego pojazdem, który o zmierzchu poruszał się bez włączonych świateł i bardzo wolno. Nietypowe zachowanie pojazdu wzbudziło czujność funkcjonariuszy. Okazało się, że za kierownicą siedzi 14-latek. Obok niego siedziała 44-letnia matka, a na tylnym siedzeniu podróżował 8-letni chłopiec. Podczas rozmowy z policjantami kobieta oświadczyła, że chciała pokazać synowi, jak prowadzi się samochód, twierdząc, że chłopiec potrafi to robić, bo próbował już wcześniej. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie kobiety za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby nie mającej wymaganych uprawnień, za co grozi grzywna. Sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Za nami sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Wśród punktów w planie obrad znalazły się zmiany w budżecie powiatu na ten rok. Część środków finansowych po zmianach ma zostać przeznaczona m.in. na realizację programów unijnych w szkołach.
12: Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 278 tysięcy złotych w planie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zakończeniem realizacji zadania związanego z nauczaniem uczniów o statusie uchodźcy. Przenosi się niewykorzystane środki na zadania własne. W związku z podpisaniem umów na realizację projektów unijnych pod nazwą Erasmus plus SCH oraz Erasmus plus WED w jednostkach oświatowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 939 323,89 zł oraz zabezpiecza się wkład własny powiatu w kwocie 234 830,97 zł.
11: Oprócz oświaty przeniesiono także dodatkowe środki m.in. na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Kampinoski Park Narodowy przypomina o tym, jak należy się zachowywać spacerując po puszczy. Ostatnio w lasach spacerowiczów może być więcej, a to ze względu na sezon grzybowy. Maciej Szajowski z KPN-u przypomina, że na terenie Parku Narodowego zbieranie grzybów jest kategorycznie zabronione.
13: Prawo zabrania zbierania grzybów w parkach narodowych. Taka jest ustawa o ochronie przyrody. Dlaczego? Samo zbieranie grzybów samo w sobie nie jest szkodliwe, prawda? Bo wiadomo, to jest owocnik, który wyrośnie, no i on zaraz sobie obumrze, rozłoży się i tak dalej. Natomiast jeżeli do lasu rusza taka chmara ludzi i każdy z nich chce jak najwięcej tych grzybów stamtąd wynieść, to oczywiście przede wszystkim płoszą zwierzynę. No to idzie ława ludzi i przeganiają zwierzęta z miejsca na miejsce. Grzybiarze są praktycznie we wszystkich lasach w puszczy poza olsami, czyli poza tymi lasami, które rosną na bagnach, bo tam, no, tam nie ma grzybów i nie wchodzą, tak? To jest podstawowa rzecz. Poza tym, no, niszczą ściółkę.
11: Przypomnijmy, za zbieranie grzybów w Parku Narodowym można dostać mandat w wysokości 500 zł, jednak ta kara w przypadku znacznego naruszenia roślinności może wynieść nawet do 5000 zł, a sprawa może zostać skierowana do sądu.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
10: Bartek Staniaszek, czas na sport. To był świetny weekend w wykonaniu zawodników z Warszawskiej 80. Obie ekipy Orkanów biły rywalom łącznie 16 goli i przewodzą w swoich ligach. Pierwsza drużyna w płockiej klasie A w niedzielę wygrała na wyjeździe z Wisłą Głowina Sobowo 1-5. Zespół rezerw dzień wcześniej w płockiej klasie B rozgromił Spójnie Mała Wieś 11-2. Po niepowodzeniu w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B nie ma już śladu. Bzura nadrabia zaległości i łoi niemiłosiernie kolejnych rywali. Tym razem w sobotę rozłożeni na łopatki zostali piłkarze Relaksu Radziwiłłów, którzy przegrali 9-1. Było to piąte zwycięstwo Bzury z rzędu. Rugbyści Orkana w sobotę wygrali w czwartej kolejce Ekstraligi z drużyną Energa Ogniwa w Sopocie 27-12. Mecz był udanym rewanżem za półfinał minionego sezonu, w którym sochaczewska ekipa odpadła z walki o złoto. Dziś Orkan pozostaje niepokonany w lidze, a rywale muszą pogodzić się z drugą porażką z rzędu.
16: Jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
10: Powiedział trener Tomasz Malesa. Kolejny mecz na Stadionie Miejskim już w niedzielę 4 października. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Orkan zajmuje drugie miejsce i jest niepokonany. Prowadzi Wizja Med Grod Budowlani Łódź. To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. W niedzielę obie nasze ekipy wywalczyły brązowe medale na najniższym stopniu podium. podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego z całego województwa mazowieckiego. Boisko sportowe Orlik w Szymanowie przeszło gruntowny remont i ponownie jest gotowe na przyjęcie dzieci, młodzieży i dorosłych spragnionych wspólnych treningów. Łączna wartość inwestycji to 603 930 zł, z czego gmina Teresin otrzymała dofinansowanie w kwocie 307 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 6 minut po godzinie 9:00, Modern Talking, Atlantis is calling. Od tego zaczynamy. Ava Max będzie też oczywiście rozmowa z gośćmi dnia 20 minut po godzinie 9:00, czyli za mniej niż kwadrans. I przypominam, życzę wam dzisiaj tyle energii, ile ma wasz szef, kiedy wymyśla nowe zadania na poniedziałkowy poranek, a jeśli jej nie macie, to po prostu klikajcie bardzo głośno w klawiaturę, bo to zawsze brzmi profesjonalnie.

Ava Max, Kings and Queens, oczywiście w Radiu Sochaczew i 13 minut już minęło od godziny 9. Witam Was na falach i zachęcam do lektury, bo na tusochaczew.pl na głównej stronie nie tylko o sukcesach naszych druhów, ochotników, m.in. z gminy Teresin, ale także o zakupach. I to całkiem niezłych zakupach, na które udał się Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Tutaj wyłoniono dostawcę używanego autobusu oraz wykonawcę, który wdroży i zapewni wsparcie i pomoc techniczną dla systemu informatycznego służącego do obsługi strefy płatnego parkowania, a wartość obu zamówień to 384 141 zł brutto i 30 groszy nawet, więc o tym możecie przeczytać, także idzie nowe. Także to są takie pozytywne zmiany wpływające na komfort i podróż pasażerów po Sochaczewie. A to nie jedyne informacje, bo tych technologicznych i tych kulturalnych jest naprawdę sporo. Do tego przerwy w dostawie prądu w kilku miejscowościach, o tym w Radiu Sochaczew przed godziną 10. A za moment rozmowa z gośćmi dnia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest Katarzyna Kornacka, prezes Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jest z nami również Marzena Gorzelak, członkini koła. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Dużo się dzieje w ostatnim czasie w waszym kole. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. I może na początek porozmawiamy sobie o tym, co się działo w Przejmie. Tam podczas Festiwalu Powideł Olenderskich odbył się konkurs na ziemniaczanie rarytasy. Co przygotowało wasze koło, pani Marzeno?
12: Babkę ziemniaczaną z leśnymi grzybami, którą zrobiła nasza koleżanka Ania.
11: Skąd w ogóle ten pomysł, żeby babkę zrobić?
12: Był to jeden z naszych takich próbnych produktów przy okazji robienia placków na kiermasz bożonarodzeniowy w poprzednim roku i okazał się sukcesem. Bardzo cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób, które odwiedzały nasze stoisko na kiermaszu i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, a jednocześnie jest on, to jest, babka jest znana nam w kole, więc postanowiliśmy, że będzie to ten akurat produkt.
11: No i jurorom się spodobał, ponieważ tutaj pierwsze miejsce zajęłyście.
13: Tak, na to wygląda, że babka zasmakowała, tym bardziej, że właśnie tak jak Marzenka powiedziała, był do tego sos z leśnymi grzybami. Grzyby były tegoroczne, przez nas zbierane. Również podałyśmy do tego barszcz czerwony. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Udało się, zajęłyśmy pierwsze miejsce.
11: Fantastyczna sprawa i wielkie gratulacje oczywiście. Też nie miałyście dużo czasu, bo praktycznie chyba tydzień po tym wydarzeniu było już kolejne, czyli wojewódzki etap konkursu Polska Smakuje. Tutaj wasza potrawa była bezkonkurencyjna.
13: Tak, okazało się, że staropolski bigos mazowiecki szlachecki ze swojskim chlebem mazowieckim na zakwasie z ziarnami urzekł jurorów. I do tego mieliśmy taką oprawę, obrzęd kiszenia kapusty. Całą prezentację pokazywaliśmy z muzyką, ze śpiewem. Także brały w tym udział nasze dzieci, nasi mężowie. Okazało się, że zostaliśmy najlepszym kołem na Mazowszu.
11: Wielki sukces, bo tych kół jednak trochę jest.
13: Tak. Ogólnie to na Mazowszu, wiadomo, nie wszystkie koła biorą udział w tych konkursach, ale na Mazowszu jest prawie 2,5 tysiąca kół. a my reprezentowaliśmy Mazowsze w dalszym etapie konkursu.
11: W dalszym etapie, bo to właściwie był drugi etap. Pierwszym był powiatowy, pani Marzeno.
12: Tak, był to konkurs w Nowej Suchej, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. Też Bigos Myśliwski.
11: No i potem, po tym etapie wojewódzkim przyszedł czas na już finał krajowy. Tutaj co prawda nie udało się zająć

0: nowe przyjaźnie. Mamy zaproszenie nad morze, mamy zaproszenie w góry. My również niektóre koła do siebie zaprosiliśmy, wymieniliśmy się telefonami. Rywalizacja rywalizacją, ale fajnie, bo koła się integrują, wymieniają się spostrzeżeniami na temat właśnie konkursu. Jest to bardzo fajna przygoda.
1: Jak to się dzieje, że wy tak dobrze gotujecie?
2: Myślę, że jest to radość ze spotkań. Jednocześnie każda z nas wnosi coś z własnego domu, z własnej rodziny, od babci, mamy. I to te spotkania tworzą na taką wspólną radość. To nie jest tylko samo gotowanie, to jest wymienianie jakichś tam spraw, które się dzieją w każdej z nas w życiu. Są jakieś tam różne pomysły, przepisy. No i zawsze chcemy ugościć, czy robimy to na konkurs, czy robimy to dla siebie, jak najlepiej, tak jakbyśmy sami chcieli zjeść.
1: Jeżeli chodzi o te konkursy, to czy to jest tak, że spotykacie się w kilkanaście osób i te kilkanaście osób gotuje? Czy może jest jedna osoba, która ma taki szczególny zmysł kulinarny, ona gotuje, a reszta robi dobre wrażenie? Jak to wygląda, pani Katarzyno?
0: To znaczy tak, jeśli gotujemy na przykład tak jak ostatnio na dożynki w Teresinie, no to spotyka się ekipa gotująca, gotujemy razem, przy tym jest dużo radości, śmiechu, wymieniamy swoje przepisy i razem gotujemy. Jeśli chodzi o konkursy, to tak jak tutaj już Marzenka wspomniała, od babki ziemniaczanej mamy specjalistkę Anię, która już z domu ten przepis zna od swojej mamy, od babci i rzeczywiście ta babka jest przepyszna i tu już mamy, Ania nam zawsze robi babkę ziemniaczaną, bądź pod jej nadzorem robimy. A jeśli chodzi o bigos, to dwie osoby gotowały bigos na wszystkie trzy etapy konkursu. Była do tego w międzyczasie degustacja i każdy tam coś od siebie ocenił, tak, czy bigos ma za mało soli, czy pieprzu, czy śliwki. Bigos był gotowany trzy razy, smak był powtarzalny, także jesteśmy z siebie dumni.
1: Wiem też, że jeżeli chodzi o wasze koło, wy zawsze podkreślacie, że to jest koło gospodyń i gospodarzy wiejskich. I ci mężczyźni rzeczywiście zajmują bardzo ważne miejsce w waszym kole.
2: Oczywiście, nasi mężowie biorą w tym udział. Na przykład mąż Kasi...
0: Marek
2: wyspawał nam piękne stelaże do wieńcy trzy razy. Wieńce zostały wyróżnione, jeździły nawet na powiatowe dożynki, więc myślę, że jest to i spełnia wiele naszych próśb. I nasi mężowie też z nami gotują, pomagają nam w przygotowaniu imprez. Myślę, że bez nich by się nie udało.
1: Czyli pozdrawiamy mężów.
0: Tak, oczywiście. Ja w szczególności swojego męża Marka, bo rzeczywiście znosi wszystkie trudy, że tak powiem, działalności koła, bo to nie są tylko przyjemności. Zawsze jest moim wsparciem i o co go nie poproszę, zawsze jest to zrobione. Czy to jest stelaż, czy to są przygotowania, tak jak na Stadion Narodowy, mnóstwo przygotowań, trzeba było dodatkowe rzeczy przygotować. Nasi mężowie naprawdę stoją na wysokości zadania. I oczywiście nasze dzieci, bo dzieciaki chętnie brały udział w każdym z etapów konkursu.
1: Czyli kibicowały wam?
0: Nie, czynny udział brały. Tak, występowały z nami w obrzędzie kiszenia kapusty. Mamy w sumie 8 dzieci, które czynny udział biorą w tych naszych konkursach.
1: To międzypokoleniowo jest u was?
0: Tak, wydaje nam się, że tak powinno to wyglądać. I realizujemy to, przekazujemy dzieciakom. I to nie jest tak, że one są w jakiś sposób przymuszane. One chcą. I nie jest problemem wstać o 4 rano, bo wyjeżdżamy na konkurs. Robią to bardzo chętnie, znoszą te trudy podróży i no bardzo to cieszy nas.
1: Czyli jest szansa, że będzie komu w przyszłości przekazać pałeczkę.
0: Tak, tak. Tym bardziej, że działamy dopiero 2 lata, a tak fajnie nam to się rozwija i wszyscy właśnie w kole współpracują. I to chyba dobrze świadczy o działalności koła, że właśnie biorą udział nie tylko dziewczyny, kobiety, ale także mężowie, dzieci, a nawet wsparcie mamy wśród naszych rodziców, czyli babci, dziadków, tak?
1: Tutaj pani Marzena już powiedziała, że przygotowywaliście wspólnie stelaże, tak? Czyli były wieńce dożynkowe. W tym roku również taki wieniec powstał. No, widziałam, że po zdjęciach i po filmikach z tego wydarzenia, że

0: Mnóstwo osób było w to zaangażowanych. Jakby tak krótko mogła pani Katarzyna opowiedzieć o tych pracach?
1: My się przygotowujemy dużo wcześniej, bo zbieramy zboża, zbieramy kwiaty, suszymy. Stelaż na wieniec jest wcześniej przygotowany. Ustalamy termin. Spotykamy się i oczywiście w tym roku zajęło to nam jeden dzień. Naprawdę intensywnych prac było około 12 osób, ale w zeszłym roku był wieniec dużo większy i spotkaliśmy się 2 dni.
0: Też trzeba przyznać, że na wiele osób możecie liczyć, nawet takich spoza koła.
1: Tak, to prawda, bo przy przygotowaniach do konkursu Polska Smakuje dużo osób pomogło nam w ten sposób, że wypożyczyło nam akcesoria, czyli 100-letnią beczkę, szatkownik, różne wózki drewniane, bo prezentowaliśmy starą mazowiecką wieś. Także było to dla nas dużym wsparciem. Bardzo dziękujemy za to wszystko. Pani Iwonie, która pomogła nam uszyć stroje, w których występowaliśmy. Również bardzo dziękujemy panu wójtowi Markowi Olechowskiemu za jego wsparcie. Pani Beacie Miazek, pani dyrektor GZGK, a również wielkie podziękowanie dla lokalnej firmy transportowej, która zasponsorowała nam wyjazd do Siedlec.
0: Czy teraz po tym intensywnym okresie wydarzeń, konkursów będzie chwila przerwy, czas na odpoczynek, czy nie?
1: Niestety nie zwalniamy. A może stety? 16 października będziemy realizować w Szkole Podstawowej w Paprotni projekt Aktywna Wieś. Następnie blok 3 spotkań w listopadzie. Będzie to celowane dla kobiet, raczej dla kobiet przede wszystkim, bo będziemy mieli spotkanie z psychologiem, trychologiem, specjalistą do zdrowego stylu życia. Będzie tam przeprowadzana analiza kolorystyczna. Również będziemy gościć makijażystkę, ziołolecznictwo oraz stylistkę mody. I to będzie wzmacnianie zdrowia psychicznego i świadomej autoprezentacji. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście później mamy Andrzejki w planach, jarmark bożonarodzeniowy, także u nas się dzieje.
0: Czyli odpoczynku nie będzie. Też trzeba tutaj pozdrowić chyba panią Violettę Kowalewską, członkinię waszego koła.
1: Ja naprawdę w szczególności chciałabym Violi podziękować, bo odkąd Viola jest w naszym kole, to zaczęłyśmy prężniej działać i jest tak wielkim wsparciem dla mnie, to jest wiatr w moje skrzydła.
0: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Dziękuję raz jeszcze. Katarzyna Kornacka i Marzena Gorzelak z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci były dzisiaj z nami.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

10 minut do godziny 10 dokładnie, moi drodzy. Grzegorz Chyrzy za nami pod wiatr, a my dzisiaj pod jabłuszko, dlatego że mamy Międzynarodowy Dzień Jabłka. To jest okazja do tego, żeby powiedzieć i podkreślać, że po pierwsze Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o jabłuszka i eksport jabłek i produkcję. A po drugie, fajna sprawa, by sprzedać wam 3 ciekawostki związane z jabłkami, o których nie macie pojęcia, założę się. Po pierwsze, jabłka potrafią pływać. Jeżeli wrzucicie jabłko do wody, to ono nie tonie. Unosi się na powierzchni, dlatego że 25% objętości jabłka to powietrze. Krewniacy róży. Z botanicznego punktu widzenia jabłonie należą do rodziny różowatych. Oznacza to, że jabłka są bliskimi krewnymi nie tylko gruszek czy wiśni, ale również samych róż. No i genetyczny zawrót głowy, czyli jabłka mają więcej genów niż człowiek. Ludzkie DNA zawiera około 25 tysięcy genów, podczas gdy genom domowej jabłoni skrywa ich około 57 tysięcy. Ale czy są mądrzejsze? No ciężko powiedzieć. Znam takich, którzy mogliby z jabłkiem konkurować.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie Mogilskim pojawił się już przed 7:00. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
11: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
10: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
11: 9:30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
10: Druga tura w Krakowie 11 października, a dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień, kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
12: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
13: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
10: Dopowiada Karol Karski z PiS-u. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
14: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
10: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
19: Zrobiliśmy fajne robotę. Jestem zadowolony, okej? Twarz może być nie jest... Nie pokazuję, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
18: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
20: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu dwa złote medale.
18: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Moi drodzy, nie mówię, że nienawidzę poniedziałków, ale gdyby poniedziałek był człowiekiem, to dostałby darmowy bilet w jedną stronę do Radomia. Musimy sobie jakoś radzić, więc od tego jest muzyka w Radiu Sochaczew. Gabriel Fleszar właśnie na poniedziałek, Aich, R&B, potem m.in. Tina Turner czy Bro. Jeszcze będzie pięknie. Wspólne przedpołudnie na 94.95, już 6 minut po godzinie 10. Bartek Staniaszek, witam Was cieplutko właśnie na falach Radia Sochaczew.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 20 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. Co zrobić, gdy czasami brakuje prądu? No trzeba odpocząć, trzeba podładować baterię, wypić kawę i brać się do pracy. Ale czasami tego prądu może nie być dłużej i wtedy cierpi cały budynek. W takiej sytuacji, jeżeli jesteście w pracy, no to pozostaje zdać się na kierownika, odłożyć laptopa i po prostu skupić się na filiżance kawy albo herbaty. Natomiast mamy też informacje płynące z portalu tusłuchacze.pl na temat przerw w dostawie prądu w kilku miejscowościach i tak będzie właśnie od dziś do jutra mniej więcej. W godzinach od 8 do 16 w Adamowej Górze między innymi PGE informuje o sporych przerwach w dostawie energii elektrycznej, które będą miały miejsce w kilku miejscowościach. 7 października dokładnie w godzinach od 8 do 16 Kozłów Biskupi 11, 8 października od 8 do 14 Sochacze w ulicy Smolna 1 do numeru 56 i Księżycowa. O tych przerwach przeczytacie właśnie na tusochacze.pl. Zachęcam do lektury w wolnym czasie.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13.

0: DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
6: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
5: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
6: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
5: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
6: Chyba tak zrobię.
5: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
6: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
5: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: 18 minut do godziny 11, Richard Marks w Radiu Sochaczew, a na tu Sochaczew.pl na głównej stronie o rewelacyjnych wynikach OSP Paprotnia i OSP Szymanów możecie przeczytać w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Z medalami nasi wracają do powiatu sochaczewskiego i do gminy Teresin. Szczegóły właśnie na tu Sochaczew.pl. A za moment po Richardzie Marksie m.in. Fukaj i Zalia.

0: się zgadza wszystko. James Blunt, You Beautiful. 8 minut do godziny 11, a wy na falach radia Sochacze w podbijacie poniedziałek, moi drodzy. Dziś padły pewne hasła, pewnym szyfrem mówiłem w radiu Sochaczew i o to was pytałem o poranku.
1: Dzień dobry, Marek.
0: Cóż to za hasła? O co chodzi z tą Antonówką, Kosztelą, Ligolem, Szampionem, Alwą i Galą?
1: Oczywiście o jabłuszka, o jabłka.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Masz swoje ulubione?
1: Lobo.
0: Okej, czym to się charakteryzuje?
1: Na krabiale.
0: I do czego najlepsze? Na surowo czy do czegoś w kuchni?
1: Na surowo.
0: No i na surowo, moi drodzy, o jabłkach mówimy nieprzypadkowo, bo dzisiaj jest Dzień Jabłka. Jabłka wspomagają trawienie, błonnik reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom. Pektyny stanowią pożywkę dla dobrych bakterii w jelitach, a błonnik pomaga kontrolować także wagę i hamuje głód, więc jabłka powinny gościć w naszej diecie jak najczęściej. Jedni wolą jabłka surowe, inni na ciepło, jedni w stanie stałym, inni w innym stanie.
2: Coś innego z jabłek? Cydry.
3: Po prostu jabłko samo w sobie. Dziecko przeważnie je.
4: No, ja na przykład lubię jabłko pieczone. Na przykład, nie? Z galaretką. Super.
5: No jemy jabłka, zależy kiedy.
6: Jabłka jemy.
7: A nie, ja lubię jabłuszko sobie zagotować i zjeść takie.
8: Przede wszystkim szarlotka, bo to jest ulubione ciasto całej rodziny.
9: Jabłko w cieście.
10: No, to znaczy przeważnie to szarlotka.
11: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Także jeżeli zastanawiacie się nad inspiracją kulinarną, to szarlotka będzie niczego sobie, zwłaszcza przed południem. 6 minut pozostało do 11, za moment w radiu Sochaczew wiadomości, te lokalne, te z kraju i ze świata. Jeszcze Wiki Gabor. Aferka.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie zakupił używany autobus, w tym serwisie także o innych inwestycjach ZKM-u. Droga gminna przez Karolków, Rybnowski, Nową Wieś i Zygmuntówkę zostanie przebudowana. Prace już się rozpoczęły. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Jabłka. W jaki sposób spożywamy je najchętniej? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie wyłonił dostawcę używanego autobusu oraz wykonawcę, który wdroży, zapewni wsparcie i pomoc techniczną dla systemu informatycznego służącego do obsługi strefy płatnego parkowania. Wartość obu zamówień to ponad 384 tysiące złotych. To nie koniec inwestycji sochaczewskiego ZKM-u. Spółka przygotowuje się również do montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
10: Mamy nadzieję, że do listopada już te stacje ładowania na terenie naszej bazy staną, czyli przy alei 600-lecia 90. Będą to dwie stacje ładowania. Jedna będzie na terenie bazy na zewnątrz, jedna będzie w garażach zamontowana, czyli po dwa autobusy będą się ładowały. Autobusy mamy nadzieję, że dwa dostarczone zostaną w listopadzie, 7-metrowy i 9-metrowy i dwa w przyszłym roku w czerwcu. Takiej samej długości.
9: Mówiła dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie Beata Furman. Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej Karolków-Rybnowski, Nowa Wieś, Zygmuntówka w gminie Rybno. Gmina na ten cel pozyskała blisko 85 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Dołoży również z własnego.
11: Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego w ramach wsparcia budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także środkom własnym zabezpieczonym w budżecie gminy Rybno. Dofinansowanie pozyskaliśmy w wysokości blisko 85 tysięcy złotych. Środki własne z budżetu gminy Rybno wynoszą również prawie 85 tysięcy złotych. Całkowita wartość realizacji zadania to prawie 170 tysięcy złotych.
9: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Jabłka. Jabłka są pełne witamin oraz błonnika. Ich jedzenie wpływa pozytywnie na odporność oraz zmniejsza ilość cholesterolu. A serce Mazowsza są mazowieckie jabłka, przekonuje marszałek Adam Struzik.
12: Mazowsze to serce Polski, Polska to serce Europy, a sercem Mazowsza są mazowieckie sady. A najwspanialsze w tych sadach są oczywiście mazowieckie jabłuszka. Zachęcam, smacznego.
9: To jak to jest z tymi jabłkami? Pod jaką postacią jemy je na co dzień? Zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
13: Po prostu jabłko samo w sobie. Dziecko przeważnie je.
14: No, ja na przykład lubię jabłko pieczone. Na przykład, nie? Z galaretką. Super.
15: No jemy jabłka, zależy kiedy.
16: Jabłka jemy.
17: A nie, ja lubię jabłuszko sobie zagotować i zjeść takie.
14: Bo to jest ulucie.
9: No. Usłyszenia już za godzinę.
18: Jak doszło do śmierci siedmiolatka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
19: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
18: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7:00. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
20: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
18: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
21: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
18: Wyborcza dogrywka 11 października.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie dziś słonecznie od samego rana i tak będzie przez cały dzisiejszy dzień do 21 stopni, pokażą termometry. W Sochaczewie i okolicach. W tym momencie 15, pełne słonko. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatnie towarzyszy nam ze wschodu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 5 po 11, poniedziałek, 28 dzień września. Do Marka i Wacława idziemy na imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Jabłka i o tym symbolu jesieni na pewno będziemy mówić. Tomek Marciniak, witam serdecznie. Andrzej Rybiński, na dobry początek. Liczę godzin i lat.

0: 18 po 11 na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM. Dziś Światowy Dzień Jabłka obchodzimy. Jak dla mnie jabłko jest symbolem jesieni. I o jabłku między innymi rozmawialiśmy w ostatnim wydaniu audycji Sekrety Szefa Kuchni, gdzie Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celavi, odpowiedziała między innymi na pytanie, dlaczego jabłka brązowieją po przekrojeniu.
1: Bo po przekrojeniu uszkadzamy komórki jabłka i rozpoczynają się reakcje enzymatyczne z udziałem tlenu. I dlatego to jabłko nam brązowieje, to jest po prostu efekt tego. Jeśli przygotujemy jabłko wcześniej, skropimy je sokiem z cytryny, kwaśne środowisko spowolni nam ten proces. To na pewno wszyscy o tym wiedzą, bo niejednokrotnie jak kroimy jabłka, na przykład pamiętam jeszcze to od czasów dzieciństwa, jak kroiliśmy jabłka na sałatkę jarzynową na święta, to od razu po tym, jak było obrane i przygotowane do krojenia, to było skrapiane sokiem z cytryny. To nam troszeczkę ten efekt brązowienia spowalnia. I cytryna z jabłkiem robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo podbija jego smak i nawet do jabłek takich przeznaczonych na szarlotkę albo na mus, warto jest tego soku z cytryny albo skórki z cytryny dodać. Bardzo fajnie nam podbija.
0: A my zachęcamy do tego, żeby jeść jabłka nie tylko dziś, ale i przez cały rok, bo są po prostu zdrowe, o czym jeszcze będziemy mówić.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.

0: za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Bardzo dobre wieści napłynęły w sobotnie, późne popołudnie z Sopotu, bowiem rugbiści Orkana Sochaczew w ramach czwartej kolejki Ekstraligi Rugby pokonali Energa Ogniwo Sopot 27-12. Do przerwy prowadząc 13-7, Harrison Ashley 12 punktów i po 5 Petelo Pouchila, Andre Meyer i Kleber da Silva. Po tym spotkaniu Bartek Staniaszek rozmawiał z trenerem naszych rugbistów Tomaszem Malesem.
1: Wycieszyliśmy po bardzo ciężkim pojedynku. To nie był łatwy mecz. Nie do końca byliśmy faworytem w tym spotkaniu. Ostatnie mecze z Ogniwem Sopot półfinałowe nie były po naszej myśli, ale jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
0: Na pewno jest dumny, bardzo dobrze to ujął trener Tomek Malesa, a że w sporcie działo się naprawdę bardzo dobrze tym naszym sochaczewskim, o tym dowiecie się słuchając Radia Sochaczew.
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
2: Autopromocja.
7: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: 9 do 12 na zegarach, czyli w Radiu Sochaczew. Czas i pora wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś, jak to w poniedziałek, zupa pomidorowa jest grana, do tego kotlet schabowy, ziemniaczki, bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie znajdzie się rybę smażoną. Dziś jest to morszczuk lub pierogi robione ręcznie, takie domowe, na przykład z mięsem. Szczegółowe menu na Bar Brothers Grzegory na Facebooku, który mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: zbliżamy się do 12 i wiadomości, które przygotowuje i przedstawi Oskar Tomczyk, a w nich będzie m.in. o sukcesie jednostek OSP z powiatu sochaczewskiego. Gdzie? O tym dowiecie się, pozostając z nami.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Przemocowiec w gminie Brochów miał znęcać się nad matką. Prokurator wnioskował o areszt. Świadomy senior, zdrowie bez uzależnień. W Żylardowie odbyła się dziś istotna konferencja, na której byli przedstawiciele z Sochaczewa. Jednostki OSP z powiatu sochaczewskiego, z zawodów pożarniczych na szczeblu wojewódzkim wracają w dobrych nastrojach. Oskar Tomczyk, zapraszam. 37-letni mieszkaniec gminy Brochów podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją matką. Jak ustalono, do takich zachowań miało dochodzić od lutego do września tego roku. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się agresora z kobietą i nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokum. Podejrzany nie stosował się do nakazów i zakazów prokuratora i ponownie groził matce. W związku z tym podjęto decyzję o tymczasowym areszcie. 37-latek kolejne 3 miesiące spędzi więc w więzieniu. Postępowanie jest w toku. Zlecono kolejne czynności dowodowe, które mają pomóc w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat z możliwością zaostrzenia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: W Żylardowskiej Resursie odbyła się dziś konferencja Świadomy Senior – Zdrowie bez uzależnień. Konferencja organizowana przez Samorząd Mazowsza i Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego była trzecią z 9 organizowanych w każdym z podregionów województwa mazowieckiego. W programie znalazły się m.in. wykłady lekarzy, prelekcje farmaceutów oraz warsztaty. Dlaczego organizacja takich wydarzeń jest istotna? O to pytaliśmy Agnieszkę Gonczarek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
8: Zależy nam na tym, żeby seniorzy wychodzili z domu. Dzisiaj zorganizowaliśmy konferencję, żeby porozmawiać na temat świadomości seniorów, na temat bezpieczeństwa seniorów, na temat profilaktyki. Będziemy mówili o programach polityki zdrowotnej, o działaniach dla seniorów, tak by zachęcać seniorów do integracji, do wychodzenia z domu.
7: Na miejsce przybyli reprezentanci Sochaczewa, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wraz z reprezentantkami Sochaczewskiej Rady Seniorów.
9: Sochaczew przyjechał do Żylardowa, ale w bardzo konkretnym celu. Dzisiaj odbywa się tutaj ważna, myślę, konferencja, czyli będzie pewnie sporo tej wiedzy, którą później można seniorom w Sochaczewie również przekazać.
10: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że spotkanie jest organizowane przez Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. W Sochaczewie też już od pewnego czasu działa Rada Seniorów. Jest ze mną też przewodnicząca Rady Seniorów, pani Jolanta Kawczyńska i dwie członkinie Rady, także na pewno spotkanie będzie dla nas bardzo owocne.
7: świetna forma naszych jednostek OSP w zawodach pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Więcej na ten temat Bartek Staniaszek.
11: To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. To specjalny turniej sprawdzający sprawność fizyczną, zręczność oraz umiejętności bojowe druhów strażaków. Głównymi konkurencjami są ćwiczenie bojowe, czyli szybkie rozwinięcie linii wężowych i podanie wody do celu oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami. W niedzielę obie ekipy reprezentujące powiat i przy okazji gminę Teresin wywalczyły brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego w całym województwie mazowieckim.
7: Tyle o sprawach lokalnych, posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
12: Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
13: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
12: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W poniedziałek zachmurzenie małe lub po prostu bezchmurnie. Jedynie na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i podgórzu sudeckim okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Na południowym zachodzie również południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to już mamy południe. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Tak zaczynamy. 6 po 12. Tomek Marciniak. Cześć.

0: Stromy Szlaki, Golec Orkiestra, 13 po 12, czyli w Radiu Sochacze w czas i pora na nasz popołudniowy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: A dziś w hicie dnia Michael Jackson.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B. Lelia.

0: 20 po 12 na zegarach. Przypominamy, że dziś Światowy Dzień Jabłka. A to, że jabłko ze skórą jest najzdrowsze, to chyba każdy słyszał. A dlaczego? A to już wie Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celawi, która opowiadała o tym w ostatnim wydaniu programu Sekrety Szefa Kuchni.
1: Tam właśnie jest najwięcej błonnika. I tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też m.in. pektyn.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest LK.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Wyrzucaj mnie.
1: 12.37 już na zegarach. Mówiłem wcześniej, że nie tylko rugbyści zagrali bardzo dobrze swój ligowy mecz, ale także piłkarze z terenu Sochaczewa. W piątej kolejce płockiej A-klasy Wisła Głowina Sobowo, klub piłkarski Orkan Sochaczew 1-5. Natomiast w piątej kolejce płockiej B-klasy klub piłkarski 2 Sochaczew pokonał spójnie Mała Wieś 11-2. Więcej szczegółów przeczytacie na tusochaczew.pl. Wygrali także piłkarze Bzury Chodaków, którzy w warszawskiej B-klasie rozgromili Relaks Radziwiłłów na wyjeździe 9-1. Tak jak mówię, piszemy o tym na tusochaczew.pl i oby więcej takich wiadomości ze świata piłkarskiego i nie tylko w Sochaczewie.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Zbliżamy się do 13:00, za chwilę wiadomości, a w nich o drodze gminnej w Kazimierowie w gminie Sochaczew, która już nie straszy kierujących.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Na zegarach 13:00, w Radiu Sochaczew wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
7: Droga gminna w Kazimierowie w gminie Sochaczew już nie straszy. Wyremontowano i odebrano inwestycje. Na terenie powiatu przebywa studni głębinowych. Każdy taki obiekt niezmiennie trzeba zgłaszać. W tym serwisie także o dniu otwartym w Sochaczewskiej Komendzie Policji. Oskar Tomczyk, zapraszam. Bezpieczniej na drodze gminnej w Kazimierowie. Właśnie zakończono i odebrano inwestycje związane z zakupem i montażem barierek na długości blisko 600 metrów. Nowe bariery zastąpiły wyeksponowane elementy betonowe, które zostały wcześniej zdemontowane. Zastosowane rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a jednocześnie zabezpiecza przydrożny rów i porządkuje przestrzeń wzdłuż drogi. Wartość inwestycji wyceniono na około 120 tysięcy złotych.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Przybywa studni głębinowych na terenie powiatu sochaczewskiego. Mieszkańcy montują je przede wszystkim, chcąc pozyskać niezależne źródło wody do podlewania ogródków i upraw. Przypominamy, że każdą studnię należy zgłosić do starostwa.
8: Te studnie, które są o głębokości do 30 metrów i ich pobór wody nie przekracza średnio 5 metrów sześciennych na dobę w skali roku, również trzeba zgłosić. Nie trzeba mieć na to pozwolenia, ale zgłoszenie trzeba dokonać. Te studnie, które są głębsze niż 30 metrów i pobór wody przekracza średnio 5 metrów sześciennych na dobę, trzeba już zgłosić do starostwa, z tym, że one potrzebują mieć wykonany projekt robót geologicznych i na te studnie musi być wydana decyzja. I już później, jak już dostaniemy decyzję na pozwolenie wykonania takiej studni głębszej, trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. I te pozwolenie już wydają Wody Polskie.
7: Mówiła geodeta powiatowa Agnieszka Wilamowska.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Pierwsze miejsce na festiwalu powideł holenderskich, nagroda na wojewódzkim etapie konkursu Polska smakuje, czy pierwsze miejsce na konkursie KGW w Nowej Suchej. Takimi wynikami może poszczycić się koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. W rozmowie z naszymi dzisiejszymi gośćmi dnia pytaliśmy o to, jak to się dzieje, że tak dobrze gotują.
9: Myślę, że jest to radość ze spotkań. Jednocześnie każda z nas wnosi coś z własnego domu, z własnej rodziny, od babci, mamy. Te spotkania tworzą na taką wspólną radość. To nie jest tylko samo gotowanie, to jest wymienianie jakichś tam spraw, które się dzieją w każdej z nas w życiu. Są jakieś tam różne pomysły, przepisy, no i zawsze chcemy ugościć, czy robimy to na konkurs, czy robimy to dla siebie, jak najlepiej, tak jakbyśmy sami chcieli zjeść.
7: Mówiła Marzena Gorzelak z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci. Sochaczewska Policja zaprasza chętnych do służby w policji na dzień otwarty. Wydarzenie już jutro od 15 do 18 w komendzie przy ulicy 1 Maja 10.
10: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem służby w policji na dzień otwarty. Podczas tego spotkania pracownikiem zespołu kadr i szkolenia kandydaci będą mogli m.in. zapoznać się ze specyfiką służby i ścieżką rozwoju zawodowego, zapoznać się z kryteriami naboru i procedurą rekrutacyjną, a także złożyć dokumenty aplikacyjne.
7: Zapraszała Agnieszka Dzik, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sochaczewie. Tego samego dnia w godzinach od 18 do 20 odbędzie się z kolei próbny test sprawności fizycznej. Miejscem próby będzie hala sportowa Mosir przy ulicy Kusocińskiego 2.
3: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za dwa tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Dziś zamknięcie zbiórki. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Sezon nad morzem nadal trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
15: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
14: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 6 po 13, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki, do której wracamy. Zaczyna formacja Lady Punk i sztuka latania. Tomek Marciniak, ponownie cześć.

0: 20 po 13 na zegarach, za chwilę audycja Co słychać na Mazowszu, ale najpierw powiemy o zdrowiu, bowiem to najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień, bo o ten miesiąc chodzi, to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, żeby nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, przypominają specjaliści. Można się zaszczepić w aptece lub w poradniach POZ, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.
18: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
19: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport, wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
17: Co słychać na Mazowszu?

0: Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do Korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w Koronie.
1: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
2: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
1: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
3: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do kilku milionów złotych na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
1: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych, zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
4: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
1: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
5: Inwestycje w przyszłość.
1: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu sejmiku województwa mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
1: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów. Wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
7: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
1: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
8: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
1: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
5: Warto wiedzieć.
1: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych, mówi Ewa Albart, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej. Okay.
9: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia na każdym poziomie.
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
5: Czy wiesz, że...
1: Dobiega końca 2-letnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań, mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
10: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty od raportów, ustaw, statystyk po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
1: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa

0: głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: 13 do 14 na zegarach. Mówiłem już o bardzo dobrym weekendzie piłkarzy Sochaczewskiego Orkana. Zarówno jedynka, jak i dwójka, mówiąc językiem piłkarskim, wysoko wygrali swoje spotkania i są liderami w swoich klasach rozgrywkowych, czyli odpowiednio A i B Płockiego Okręgu. Przed drużyną Michała Macieja Przybylskiego kolejny mecz przed własną publicznością w najbliższą sobotę. Już teraz zapraszamy 3 października o 16:00 mecz ligowy z Błyskawicą Lucienie, a 7 października w Gąbinie finał, jeżeli chodzi o okręgowy piłkarski Puchar Polski, rywalem Chopin Sanniki. Na to spotkanie do Gąbina też już zapraszamy kibiców z Sochaczewa. Jak to się robi, żeby przez 10 miesięcy podnieść z kolan klub piłkarski Orkan Sochaczew?
1: Myślę, że do tego przede wszystkim są ważne chęci. To tak naprawdę poskładać nie jest problem. Problem był w zawodnikach, którzy musieli do nas przyjść, żeby grać, ale wszyscy teraz w koło widzą, że jest fajnie, że jest atmosfera, że jest i marketingowo to wszystko działa, jest transparentność, także naprawdę zachęcamy wszystkich do dołączenia do naszego klubu. No i byle do przodu. Tak jak mówiłem zresztą Tomek u ciebie w styczniu czy w grudniu tamtego roku, że naszym celem na ten moment małym krokiem jest piąta liga i powoli konsekwentnie do tego dążymy.
0: No zdecydowanie jest to wszystko na odpowiedniej drodze, wyjaśnił i tłumaczył Sebastian Przybylski, prezes KP Orkan Sochaczew. Można? Można.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A mówili, że się nie da. Jak się nie da, jak się da. 11 do 14.

tęsknię za stertem rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem w

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Granie w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Zbliżamy się do 14:00, za chwilę wiadomości. Ponownie w studiu Oskar Tomczyk, który będzie starał się rozwikłać sprawę budowy ronda w Malanowie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8:00 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8:00 do 13:00 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
0: Zbliża się 14:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Budowa ronda w Malanowie w gminie Brochów. Co z tą inwestycją? O tym za chwilę. Kolejne drogi powiatowe mają zostać przebudowane, tym razem w gminie Iłów. W tym serwisie także o dyskusyjnym klubie książki, który spotyka się regularnie w Sochaczewie. Kolejne spotkanie już dzisiaj. Oskar Tomczyk, zapraszam. Powraca temat przebudowy drogi 705 na odcinku Plecewice-Konary-Malanowo w gminie Brochów. Ostatnio miało tam miejsce wiele groźnych zdarzeń drogowych. Póki co samorząd gminny czeka na kolejne uzgodnienia oraz pozwolenia.
11: Ostatnio wiele, wiele groźnych wypadków. Chciałbym tutaj powiedzieć, że paradoksalnie jak jest struktura skrzyżowania, wjeżdżamy, bardzo niewidoczna sytuacja od strony kościoła drogi powiatowej, a tak naprawdę wiele, wiele wypadków dochodzi bardziej od strony drogi powiatowej, która biegnie od Wólki Smolanej. I tutaj to zagrożenie, to oznakowanie, przydałoby się tutaj to oznakowanie zastosować.
10: Mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański. Gmina chce przyspieszyć modernizację drogi, a w związku z tym budowę ronda. W tym celu powołany ma zostać specjalny koordynator inwestycji.
11: Czas się wydłuża i cały czas to na każdym etapie trzeba mieć takiego koordynatora, myślę, w naszym samorządzie, żeby to wszystko połączyć. Chcę stworzyć tego koordynatora, żeby też koordynował projekt związany z modernizacją drogi 705 Plecewice-Konary-Malanowo i pamiętamy, tam jest te rondo.
10: Gmina do momentu budowy ronda chce poprawić oznakowanie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Powiat sochaczewski przebuduje i zmodernizuje kolejne drogi, tym razem m.in. w gminie Iłów, gdzie mają zostać poprawione odcinki w Wieńcu i Białocinie. Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu zadecydowała o przesunięciu środków na te zadania.
12: Przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Wieniec, począwszy od kilometra 4 plus 440 do kilometra 5 plus 430, to jest na długości 990 metrów. Przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Białocin o długości około 370 metrów oraz przebudowa drogi powiatowej numer 3839W w miejscowości Wieniec na kilometrze 5 plus 430 do kilometra 5 plus 580, to jest na długości 150 metrów.
10: Już od ponad 10 lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie działa dyskusyjny klub książki. Wciąż można dołączać. Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie, mówi dyrektor biblioteki Barbara Bronicz.
13: Spotkanie dyskusyjnego klubu książki to jest 28 o godzinie 16. Czytamy książkę Wegetarianka, to jest książka noblistki z 2024 roku. Bardzo fajna książka, czytałam ją dzisiaj do 3 nad ranem. W październiku będzie Listonoszka z Apulii. I zapraszamy, bo mówię, mamy tylko dwóch panów, zapraszamy mężczyzn i mówię, te spotkania cieszą się naprawdę bardzo już dużym powodzeniem.
10: Tyle lokalnie, teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
14: Trzynastolatek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
15: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji trzynastolatek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
14: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
16: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
14: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie pięknie, słonecznie, bezchmurne niebo i 20 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicy. Jeszcze ten jeden stopień, ta temperatura pójdzie do góry, a później powoli będzie schodziła w dół. Słońce zajdzie za horyzont o 18.25. Co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14. Wracamy do muzyki. W końcu jeszcze więcej jej w Radiu Sochaczew. Właśnie teraz Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. To na

12 po 14 już na zegarach. Okazuje się, że są już osoby, które zaczynają głośno myśleć o zimowym wypoczynku, a Polacy zmieniają kierunek tych wyjazdów. Tak się tutaj doczytałem w internecie. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, jak na przykład Tajlandia, Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży Sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów jest jednak kierunek Egiptu, jeżeli chodzi o te ferie zimowe i przerwę świąteczno-noworoczną. A no tak to już jest, że kto wcześniej sobie zarezerwuje, ten... No właśnie, ten więcej zapłaci, nie wiem. Fancy Flames of Love już teraz. 13 po 14, gdyby ktoś pytał o czas.

0: 18 po 14, za chwilę w studiu nasz gość, czyli Izabela Bojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: A w naszym studiu Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zaczniemy od zapisów uzupełniających na kursy nauki i doskonalenia pływania. Te trwają.
9: Tak, od 1 października rozpoczynamy nasze turnusy pływackie, które będą do końca czerwca. Mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w grupach, mimo takiego dużego zainteresowania, jakie było na początku, aczkolwiek chcemy, żeby te grupy były wypełnione do końca. Także jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, ktoś się jeszcze zastanawia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pływalnią Orka pod numerem telefonu 862 77 59. Od razu proszę wybierać numer wewnętrzny 127. Ewentualnie można do nas przyjść, mimo że jeszcze jesteśmy w trakcie przeglądu technologicznego. Wejście od sztucznego boiska, można iść do kasy. Jeżeli ktoś chce się zapisać na naukę lub doskonalenie pływania, być może miejsce się znajdzie. Jeżeli chodzi o te grupy, jest to nauka pływania dla dzieci od 7 roku życia, jest doskonalenie pływania, zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, oczywiście pod okiem naszych instruktorów.
8: Zachęcamy. Kolejny wątek to czwartki lekkoatletyczne. Ruszył nowy sezon i tutaj bardzo dobre informacje, jeśli chodzi o frekwencję.
9: Runda jesienna ruszyła 16 września. Jesteśmy po dwóch spotkaniach na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80. Frekwencja jest fantastyczna. Mimo że ta pogoda nawet w miniony wtorek nie była zbyt ładna, aczkolwiek zawsze jest ponad 200 uczestników. Także mam nadzieję, że te dwa ostatnie spotkania również przebiegną z taką frekwencją. Zapraszamy 1 października o godzinie 9 i 5 października ostatnie spotkanie jesienne również o godzinie 9. Przypomnę, że startują roczniki 2014, 2015, 2016 i młodsi. W programie mamy biegi na 60 metrów, 300, 600 i 1000 metrów, skok w dal, rzut piłeczką, palantową, pchnięcie kulą, rocznik 2014. Widzę, że nasze sochaczewskie szkoły, nie tylko, bo również szkoły z terenu powiatu startują w tych zawodach, czwartki mają się bardzo dobrze i oby tak dalej.
8: No teraz uczestników to liczycie już w setkach.
9: Tak, tak. Tak jak mówiłam, ponad 200 uczestników na pierwszym i na drugim spotkaniu, także jest to fantastyczna informacja. No i widać, że lekkoatletyka jest bliska dla naszych uczniów.
8: 11 października szykuje wam się bardzo intensywne, bo tego dnia Sochaczewski bieg z psem, już drugi, i jesienna piątka.
9: Tak, jesienna piątka jest to ostatni bieg Sochaczewskiej VFM, Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Ponad 100 osób jest już zapisanych, patrzyłam tutaj przed wejściem na antenę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy, wiosną w Karwowie, druga edycja Sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku. Także serdecznie zapraszamy, tak jak obiecałyśmy z Renatą Kubik. Będzie pomiar czasu również dla biegających z psem. Będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach Sochaczewskiej Triady Biegowej, będą specjalne statuetki oraz ulga, jeżeli chodzi o opłatę wpisowego. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10:30, a bieg z psem rusza o 9:30. Trwają cały czas zapisy w formie elektronicznej. Trzeba wejść najlepiej na naszego Facebooka bądź stronę internetową i tam jest link na portal dostartu.pl i tam ten bieg można znaleźć, zarejestrować się.

0: czworonogów dla tej naszej takiej rodziny psiej. Bo wiadomo, że ja sama mam pieska, którego bardzo kocham i to jest bardzo duże związanie i myślę, że to jest fantastyczna impreza.
1: Przed nami również turniej siatkówki o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
0: Rozpoczynamy przygotowania już do sezonu halowego. Niestety dla tych, którzy by się chcieli zapisać, ale niestety dla nas do tego turnieju już nie mamy miejsc. Limit 10 par został wykorzystany. Turniej będzie się odbywał równocześnie w dwóch halach sportowych. W hali przy ulicy Chopina 101 oraz w hali przy ulicy Kusocińskiego 2. A zaraz po tym turnieju, myślę, że w poniedziałek, we wtorek już podamy informacje dotyczące nowego sezonu nadchodzącego już Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
1: Dobrze. I jeszcze na zakończenie jeden temat. Chciałam podpytać, co tam się dzieje na basenie, bo dłuższa przerwa technologiczna dobiega końca. Dłuższa dlatego, że realizowaliście bardzo poważną inwestycję.
0: Tak, bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, jak można było zobaczyć również na zdjęciach na miasta Sochaczew, jak również u nas na Facebooku, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Także ogromne prace, ja się bardzo cieszę, pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były już mocno, no były po prostu stare, także... Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała Niecka basenowa. Także przejaśniało, no, pracownicy mieli pełne ręce roboty. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje, ponieważ cały czas pracownicy są na trzech zmianach u nas, również w nocy. Ja bym z tego miejsca chciała bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom na czele z Marzeną Kacprzak, kierownikiem pływalni, za ten wspaniały czas, żeby ten basen służył przez kolejny rok naszym mieszkańcom.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: słuchacze.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 13 do 15 na zegarach. Tymczasem pod lupą znalazły się pensje Polaków. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
1: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
0: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Tam panie zarabiają o kilka procent więcej.

0: dokładnie i było, minęło. No, 14 powoli mija, za chwilę wiadomości o 15, a w nich Oskar Tomczyk opowie o 14-latku, który postanowił, że sam będzie kierował samochodem. Jak to się skończyło, o tym już za chwilę w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: 14-latek kierował samochodem, matka siedziała obok, a z tyłu 8-latek. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. O tym za chwilę. Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego przyniosła przeniesienie środków na konkretne zadania. Szczegóły w tym serwisie. Powiemy także o mandatach za zbieranie grzybów. Nie zawsze jest to dozwolone. Oskar Tomczyk, zapraszam. Na początku zaglądamy do naszych sąsiadów ze Skierniewic. Policjanci zatrzymali tam do kontroli kierującego pojazdem, który o zmierzchu poruszał się bez włączonych świateł i bardzo wolno. Nietypowe zachowanie pojazdu wzbudziło czujność funkcjonariuszy. Okazało się, że za kierownicą siedzi 14-latek. Obok niego siedziała 44-letnia matka, a na tylnym siedzeniu podróżował 8-letni chłopiec. Podczas rozmowy z policjantami kobieta oświadczyła, że chciała pokazać synowi, jak prowadzi się samochód, twierdząc, że chłopiec potrafi to robić, bo próbował. próbował już wcześniej. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie kobiety za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby nie mającej wymaganych uprawnień, za co grozi grzywna. Sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Za nami sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Wśród punktów w planie obrad znalazły się zmiany w budżecie powiatu na ten rok. Część środków finansowych po zmianach ma zostać przeznaczona m.in. na realizację programów unijnych w szkołach.
12: Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 278 tysięcy złotych w planie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z nowym rokiem szkolnym oraz zakończeniem realizacji zadania związanego z nauczaniem uczniów o statusie uchodźcy. Przenosi się niewykorzystane środki na zadania własne. W związku z podpisaniem umów na realizację projektów unijnych pod nazwą Erasmus plus SCH oraz Erasmus plus WED w jednostkach oświatowych zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 939 323 zł i 89 groszy oraz zabezpiecza się wkład własny powiatu w kwocie 234 830 zł i 97 groszy.
11: Oprócz oświaty przeniesiono także dodatkowe środki m.in. na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Kampinoski Park Narodowy przypomina o tym, jak należy się zachowywać spacerując po puszczy. Ostatnio w lasach spacerowiczów może być więcej, a to ze względu na sezon grzybowy. Maciej Szajowski z KPN-u przypomina, że na terenie Parku Narodowego zbieranie grzybów jest kategorycznie zabronione.
13: Prawo zabrania zbierania grzybów w parkach narodowych. Taka jest ustawa o ochronie przyrody. Dlaczego? Samo zbieranie grzybów samo w sobie nie jest szkodliwe, prawda? Bo wiadomo, to jest owocnik, który wyrośnie, no i on zaraz sobie obumrze, rozłoży się i tak dalej. Natomiast jeżeli do lasu rusza taka chmara ludzi i każdy z nich chce jak najwięcej tych grzybów stamtąd wynieść, to oczywiście przede wszystkim płoszą zwierzynę. No to idzie ława ludzi i przeganiają zwierzęta z miejsca na miejsce. Grzybiarze są praktycznie we wszystkich lasach w puszczy poza Olsami, czyli poza tymi lasami, które rosną na bagnach, bo tam, no, tam nie ma grzybów i nie wchodzą, tak? To jest podstawowa rzecz. Poza tym, no, niszczą ściółkę.
11: Przypomnijmy, za zbieranie grzybów w Parku Narodowym można dostać mandat w wysokości 500 zł, jednak ta kara w przypadku znacznego naruszenia roślinności może wynieść nawet do 5000 zł, a sprawa może zostać skierowana do sądu.
14: Trzynastolatek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
15: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
14: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego. A w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie, tak jak przewidzieli synoptycy, czyli słonecznie, pogodnie i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. 21 stopni, czyli mamy ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. 18.25 słońce zajdzie za horyzont. Noc bezchmurna, bez opadów, ale chłodny poranek, 6-7 stopni na plusie. Natomiast jeżeli chodzi o wtorek, bardzo podobnie jak dziś, czyli od samego rana słonecznie i też w tym najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się temperatury na poziomie 21 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland.
17: 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 15 na zegarach. Przypomnę, słuchacie radia Sochaczew na 94.9 FM. Dziś w kalendarzu 28 dzień września, poniedziałek. Do Marka i Bacława udajemy się na imieniny. Wszystkiego najlepszego również dla dzisiejszych jubilatów w świętach nietypowych, między innymi Światowy Dzień Jabłka mamy, a w przysłowiu czytamy, że na świętego Bacława w polu pustki, w domu sława.

0: Były momenty, 15 po 15, 19 po 15 na zegarach. Tymczasem ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormuz.
2: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to wyjeżdżamy na drogę i patrzymy, co się dzieje. A niedobrze dzieje się na 50 w Odbielic do Ronda na Żyrardowski. Duży korek samochodów. Tłoczno też na zjeździe na 15 sierpnia i w Kuznocinie. Zresztą rondo braci Garczyńskich jest oblegane nie tylko od strony Bielic, ale także od Wójtówki. Tłoczno już w centrum, lewoskręt na Traugutta, już mocno oblegany, podobnie jak most w obu kierunkach i ulica Gawłowska. Postoicie na Głowackiego, na skrzyżowaniu, na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Głowackiego, Ziemowita i dalej z Olimpijską i ulicą Warszawską. Ruch wzmożony na skrzyżowaniu Trojanowskiej, Staszica i Alei 600-lecia. No i generalnie na tej ulicy jest duży ruch, skręt w kierunku Kochanowskiego. Pamiętajcie, tam trwają prace drogowe. Nie jeździmy na pamięć, bo tam nie ma przejazdu w kierunku centrum. Jeszcze patrzę tutaj w kierunku Chodakowa. Most na Młynarskiej też oblegany dosyć mocno. Sama dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy. Czysto 92 od Piorunowa po Błonie się korkuje. Już więcej samochodów w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Jedna zmiana świateł na 580 czeka Was w Lesznie. Utrudnienia na wysokości Zielonek i dalej jadąc na rondzie w Babicach Nowych. Szerokości dla Was mobile.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: 5 minut dzieli nas od 16, 5 minut dzieli Oskara Tomczyka od przyjścia do studia i przedstawienia kolejnych wiadomości o nich o dzisiejszym dniu, czyli Światowym Dniu Jabłka. Później będzie trochę ekonomii, a po 16, dzień dobry, powie wam Grażyna Bolimowska, Gajda.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochacze, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Dziewięć konferencji dla seniorów na Mazowszu. Jedna z nich odbyła się dziś w Żyrardowie. Byli delegaci z Sochaczewa. W tym serwisie zajrzymy także do gminy Rybno, gdzie trwa remont drogi od Skarolkowa do Zygmuntówki. Powiemy także o tym, dlaczego warto jeść jabłka. Światowy Dzień tego owocu właśnie dzisiaj. Oskar Tomczyk, zapraszam. Z inicjatywy Mazowieckiej Rady Seniorów w Żyrardowie odbyła się konferencja pod hasłem Świadomy Senior – Zdrowie bez uzależnień. Była to jedna z dziewięciu konferencji, jakie odbywają się na terenie naszego województwa. Chodzi o to, by seniorzy wyszli z domu, ale przede wszystkim, aby zdobyli wiedzę o zdrowiu i profilaktyce u źródła.
10: Ten rok to jest tym rokiem zdrowia i takich konferencji troszkę się odbywa. Staramy się brać udział, bo jest to dla nas bardzo ważne, że ktoś się zajmuje sprawami seniorów i chce nam przedstawić te najważniejsze rzeczy. A my jesteśmy chłonni wiedzy, więc przychodzimy.
11: I to też jest taki swego rodzaju prestiż, myślę, i wyróżnienie, że ta konferencja odbywa się akurat tutaj w Żyrardowskiej Resursie.
12: Jest to promocja żyrardowa, ale przy okazji promocji, bo to jest bardzo ważne, ale los i życie i poczucie takiego zaopiekowania się seniorami jest bardzo ważne dla nas. W związku z czym jesteśmy za tym, aby takie konferencje odbywały się częściej, może w takim wymiarze, może tematycznie na pewno inne, ale przeznaczone dla seniorów.
9: Mówili Krystyna Lenarczyk, przewodnicząca Żyrardowskiej Rady Seniorów i zastępca przewodniczący Janusz Orzechowski. Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej Karolków-Rybnowski, Nowa Wieś Zygmuntówka w gminie Rybno. Gmina na ten cel pozyskała blisko 85 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Dołoży również z własnego.
13: Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego w ramach wsparcia budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także środkom własnym zabezpieczonym w budżecie gminy Rybno. Dofinansowanie pozyskaliśmy w wysokości blisko 85 tysięcy złotych. Środki własne z budżetu gminy Rybno wynoszą również prawie 85 tysięcy złotych. Całkowita wartość realizacji zadania to prawie 170 tysięcy złotych.
9: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Jabłka. Jabłka są pełne witamin oraz błonnika. Ich jedzenie wpływa pozytywnie na odporność oraz zmniejsza ilość cholesterolu. A serce Mazowsza są mazowieckie jabłka, przekonuje marszałek Adam Struzik.
14: Mazowsze to serce Polski, Polska to serce Europy, a sercem Mazowsza są mazowieckie sady. A najwspanialsze w tych sadach są oczywiście mazowieckie jabłuszka. Zachęcam, smacznego.
9: A pod jaką postacią jemy je na co dzień? O to zapytaliśmy mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
0: Po prostu jabłko samo w sobie. Dziecko przeważnie je.
15: No, ja na przykład lubię jabłko pieczone. Na przykład, nie? Z galaretką. Super.
16: No jemy jabłka, zależy kiedy.
17: Jabłka jemy.
16: A nie, ja lubię jabłuszko sobie zagotować i zjeść takie.
18: Przede wszystkim szarlotka, bo to jest ulubione ciasto całej rodziny.
19: Jabłko w cieście.
20: No, to znaczy przeważnie to szarlotka.
9: To były wiadomości lokalne, a teraz czas na te ekonomiczne.
21: Wiadomości ekonomiczne.
22: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
23: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
24: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
25: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Dziś zamknięcie zbiórki. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Sezon nad morzem nadal trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
26: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
25: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
22: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
23: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
24: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 5 minut po 16. Dzień dobry. Moja i twoja muzyka. Grażyna Bylimowska-Gajda. No to pogoda wymarzona. Korzystajcie, tak pięknie będzie cały tydzień, oczywiście noce chłodne, ale nie wymagajmy od natury zbyt wiele.

0: 3 razy M.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: I u nas dzisiaj Dawid Podsiadło trofea, trzeci singiel Podsiadły promujący jego trzeci studyjny album małomiasteczkowy. Rok 2019 i bardzo dobry tekst, posłuchajcie, Cena sławy i presja sukcesów. Za artystycznymi sukcesami często kryją się lęk i samotność. Dawid Podsiadło trofea.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Minut po 16 to parę dat z naszego kalendarza historycznego. Rok 1865, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera, prapremiera opery Straszny Dwór z muzyką Stanisława Moniuszki i librettem Jana Chęcińskiego. Po tej premierze doszło do wielkiej manifestacji patriotycznej. Rok 1878 w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki. I chyba data bitwy pod Grunwaldem to najbardziej znana data w historii Polski, tak sądzę. Podobnie jak płótno Jana Matejki. Rok 1901 otwarto Teatr Wielki w Łodzi. 1928 szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk, penicylinę. Może jeszcze daty filmowe. Rok 1984, premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu kryminalnego Policjanci z Miami. No, to się zachwycaliśmy kiedyś tym filmem. I rok 2001, premiera filmu Cześć Tereska w reżyserii Roberta Glińskiego. Być może niektórzy kojarzą ten tytuł w związku z tym, że jego bohaterka miała rozpocząć normalne życie, ale tak się nie stało.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Babe, I got a stranger in my mind.

Adams i Stranger. To wróćmy jeszcze do sprawy ostrzelania pociągu u kolei mazowieckiej. Żyrardowcy kryminalnie zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o zniszczenie pociągu relacja Warszawa-Skierniewice. Jak ustalili policjanci, sprawca przy użyciu broni gazowej uszkodził 8 szyb zewnętrznych, przednią szybę, elementy wagonów, spowodował straty sięgające około 200 tysięcy złotych. Dzięki intensywnym czynnościom procesowym i operacyjnym funkcjonariusze szybko ustalili. Zatrzymali podejrzanego, który usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. Przyznał się do popełnienia czynu, jakie poniesie konsekwencje. Możliwa kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. I myślę, że spotka go surowa kara, bo to skrajna nieodpowiedzialność i głupota. Mogło dojść do tragedii. Na szczęście nikt nie został ranny.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Sochaczewa. Ja przypominam, że zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 705, aleja 600 Lecia w Sochaczewie. Utrudnienia związane są z prowadzoną przebudową drogi. Aleja 600 Lecia cały czas jest remontowana. W listopadzie ma zostać udostępniona wszystkim podróżującym, poruszającym się po mieście. I kolejne informacje, które remont ronda w Kuznocinie i prace przy rondzie Garczyńskiego trwają. To musicie o tym pamiętać, ponieważ potem się okaże, że te prace mają wpływ na ruch, jaki odbywa się w tych okolicach. Zaczynamy od centrum miasta. Centrum zatłoczone, ulica Warszawska i ulice prowadzące do warszawskiej Staszica, 600 Lecia, Traugutta. Też tutaj trzeba zwolnić i poczekać na wjazd na Warszawską albo zjazd z Warszawskiej. Skrzyżowanie Płocka, Gawłowska, Łowicka. Tutaj też trzeba chwilę poczekać. Duży ruch na ulicach Piłsudskiego, Olimpijskiej, przy rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A co się dzieje na obwodnicy? Rondo Kuznocin, bardzo duży korek i bardzo ciasno na obwodnicy. Podobnie trudna sytuacja na rondzie braci Garczyńskich, więc zwróćcie na to uwagę. Bezpiecznie się poruszajcie. Jeśli chodzi o 92, to też są takie miejsca, w których musicie zwolnić. To połowa Teresin, a potem Błonie, Ożarów i Ołtarzew. Podobnie, jeżeli będziecie jechali przez Leszno, to tutaj również są takie fragmenty, na których musicie zwolnić, żeby włączyć się do ruchu. Oczywiście, jeżeli macie jakieś informacje, które ułatwią innym podróżowanie, to 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
9: Reklama.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 17, o 17 kolejne wydanie wiadomości. Najpierw o tragedii w Kościerzynie, a potem o referendum w Warszawie. Nie będzie. Dlaczego? Szczegóły o godzinie 17.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Dodaj wodospady 3 minuty do 17. Do wiadomości będzie o planowanym referendum w Warszawie. Będzie czy nie będzie? Zaraz to się okaże. Ale prawda jest taka, że z większości referendów ogólnokrajowych w Polsce frekwencja jest zawsze niska. Ta forma demokracji bezpośredniej rzadko prowadzi do rozstrzygnień. Po prostu nie chodzimy na referenda.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 80. 8A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce Nieruchomości na sprzedaż.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
0: Jest 17:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
12: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
11: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratora okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
11: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
14: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
11: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 17. Najnowsze prognozy wskazują, że takie ciepłe i słoneczne babie lato, które obserwujemy za oknem, utrzyma się co najmniej do 8 października, a jeśli zostanie przerwane przez przejście jakiegoś deszczowego lub wietrznego frontu, to tylko na chwilę, 1 lub 2 dni. I tak będzie w tym tygodniu. U nas jest środa i czwartek. W tych dniach pojawi się więcej chmur, a słońce powróci w piątek, w sobotę i w niedzielę będzie pięknie, słonecznie. Oczywiście noce zdecydowanie chłodniejsze, 7-8 stopni, czyli poniżej 10 stopni, a więc w nocy, jeżeli wybieracie się nocą na spacer, to trzeba się trochę cieplej ubrać.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. To był świetny weekend w wykonaniu zawodników z Warszawskiej 80. Obie ekipy Orkanów biły rywalom łącznie 16 goli i przewodzą w swoich ligach. Pierwsza drużyna w płockiej klasie A w niedzielę wygrała na wyjeździe z Wisłą Głowina Sobowo 1-5. Zespół rezerw dzień wcześniej w płockiej klasie B rozgromił Spójnie Mała Wieś 11-2. Po niepowodzeniu w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B nie ma już śladu. Bzura nadrabia zaległości i łoi niemiłosiernie kolejnych rywali. Tym razem w sobotę rozłożeni na łopatki zostali piłkarze Relaksu Radziwiłłów, którzy przegrali 9-1. Było to piąte zwycięstwo Bzury z rzędu. Rugbyści Orkana w sobotę wygrali w czwartej kolejce Ekstraligi z drużyną Energa Ogniwa w Sopocie 27-12. Mecz był udanym rewanżem za półfinał minionego sezonu, w którym sochaczewska ekipa odpadła z walki o złoto. Dziś Orkan pozostaje niepokonany w lidze, a rywale muszą pogodzić się z drugą porażką z rzędu.
18: Jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
17: Powiedział trener Tomasz Malesa. Kolejny mecz na Stadionie Miejskim już w niedzielę 4 października. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Orkan zajmuje drugie miejsce i jest niepokonany. Prowadzi Wizja Med Grod Budowlani Łódź. To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. W niedzielę obie nasze ekipy wywalczyły brązowe medale na najniższym stopniu podium. podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego z całego województwa mazowieckiego. Boisko sportowe Orlik w Szymanowie przeszło gruntowny remont i ponownie jest gotowe na przyjęcie dzieci, młodzieży i dorosłych spragnionych wspólnych treningów. Łączna wartość inwestycji to 603 930 zł, z czego gmina Teresin otrzymała dofinansowanie w kwocie 307 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: 8 minut po 17. Radio Sochaczew na 94,9 FM. Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry. Moja i twoja muzyka. A za chwilę o inwestycjach powiatowych, między innymi związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, czyli z naszym bezpieczeństwem. A także o inwestycjach sportowych w niektórych gminach.

0: 17 minut po 17 to teraz o naszym bezpieczeństwie, a przed chwilą grupa Chumbawamba nam się przypomniała. Na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej gmina Sochaczew otrzymała dotację w wysokości 740 tysięcy złotych. Dotacja pochodzi ze środków budżetu państwa, a przyznane środki mają być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń na budowę budowli ochronnych o statusie ukrycia kategorii U2 i U3, które planowane są w gminie w 6 lokalizacjach. No właśnie, co oznacza te symbole U2, U3. Żeby objaśnić U2 i U3, to trzeba najpierw sięgnąć po U1. U1 chroni przed tego typu budowle, przed zagrożeniem spadającymi elementami konstrukcji, odłamkami oraz ostrzałem z broni małokalibrowej. No to teraz dochodzimy do U2. U2 spełnia wymogi U1 i zabezpiecza przed promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu radioaktywnego co najmniej 100-krotne osłabienie. I jeszcze mamy kategorię U3. Spełnia wymogi U2, dodatkowo chroni przed skutkami wybuchu o nadciśnieniu fali padającej co najmniej 60 kPa. No miejmy nadzieję, że to wszystko nie będzie potrzebne. Takie są nasze życzenia.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Księga Żywiołów i Wiktoria Kida, 29 minut po 17. Światowy Dzień Jabłka to dzisiaj, więc zachęcamy, jedźcie jabłka, nie tylko od święta, ale codziennie. Wiemy, jabłka to witaminy, błonnik, ich jedzenie wpływa pozytywnie na odporność, zmniejsza ilość cholesterolu. Tylko ma zalety. Dwa jabłka codziennie to minimum.
1: Witam, Bogusław. Ja w sprawie zagadki.
2: Tak jest. O co chodzi z tymi kosztelami, ligolami, szampionami?
1: Jabłuszka.
2: Bardzo dobra odpowiedź. Masz swoje ulubione?
1: Z tych kosztele, takie dawne jabłka, teraz już się bardzo rzadko spotyka, ale kiedyś bardzo lubiłem kosztele.
2: To te takie jaśniutkie?
1: Tak.
2: Okej, no
1: takie
2: mi też...
1: Takie podobne do papierów.
2: Tak. Mi się kojarzą właśnie z sadem u dziadków, tak powiem. Dzisiaj dobra okazja, trochę o jabłkach będziemy mówić, bo jabłka mają swój dzień w kalendarzu i nie każdy wie, że w siatkę i w jabłkach to my jesteśmy potęgą.
1: No, zgadza się, zwłaszcza pod Grójcem, tutaj w naszych okolicach są bardzo duże sady.
2: Super, rewelacja. Bardzo Ci dziękuję za telefon, miłego dnia, pozdrawiam.
1: No, ja też pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy.
2: Dziękuję.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A pojawka, wystarczy wybrać się na sochaczewski rynek.

0: to nie bujamy w obłokach, ale stępujemy na ziemię. Wracamy do gminy Sochaczew i o kolejnych inwestycjach w tej gminie opowiadam trochę. Gmina Sochaczew pozyskała wsparcie finansowe na rozwój, tak się ładnie to nazywa, infrastruktury sportowej. Ministerstwo Sportu i Turystyki podpisało umowę z gminą Sochaczew na realizację zadania pod nazwą budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w miejscowości Feliksów. No i co w ramach inwestycji powstanie? Nowoczesny kompleks sportowy, który będzie służył mieszkańcom, dzieciom i młodzieży, stwarzając, jak czytam, dogodne warunki do aktywnego spędzenia czasu i uprawiania różnych dyscyplin sportowych. I co wchodzi w zakres planowanych prac? Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawy syntetycznej o wymiarach 30 na 62 metry. Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 30 na 40, oświetlenie całego kompleksu, ogrodzenie boisk oraz piłkochwytów. Na realizację inwestycji Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało gminie Sochaczew dofinansowanie w wysokości ponad 663 tysięcy złotych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027. To jeszcze to trochę potrwa. Teraz trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. No i miejmy nadzieję, że w taką pogodę jak dzisiaj wszystkie boiska sportowe, zewnętrzne siłownie zapełnią się młodymi ludźmi, którzy chcą aktywnie spędzać czas i będą grać w piłkę, ćwiczyć, porzucą, odstawią komputery i telefony. I mam nadzieję, że nie są to moje, a nie rodziców, pobożne życzenia tylko.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

Tak, to wiemy, nic nie może wiecznie trwać. 13 minut do 18. Dziś Światowy Dzień Jabłka, ale nie tylko, również Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Święto wymyślone przez majora Frydrycha i pomarańczową alternatywę ma charakter rozrywkowy. Zamiarem pomysłodawców nie jest na pewno robienie konkurencji tajnym służbom. Kim był major i jakie organizował happeningi? No właśnie, pomarańczowa alternatywa, jej uczestnicy organizowali barwne i groteskowe happeningi z okazji oficjalnych oraz wymyślonych świąt w PRL-u. Zamiast konfrontacji z władzą wybierali absurd i śmiech, co utrudniało milicji zdecydowaną reakcję. Ich symbolem był krasnoludek, taki znak rozpoznawczy ruchu. Malowano go na murach w miejscach pozamalowanych przez władzę hasłach i to był taki prześmiewczy dialog z systemem. No to w ramach przypomnienia taka informacja o Międzynarodowym Dniu Tajniaka. Radio Sochaczew.

0: Lipca będzie pięknie.
1: Już jest pięknie na zewnątrz. Taki wspaniały wieczór. 2 minuty do 18:00. O 18:00 wiadomości będzie o lalce tej wersji kinowej. Dziś premiera w Teatrze Wielkim, w środę w kinach, a już Marcin Dorociński zachęca uczniów i nauczycieli, by spieszyli do kin.
2: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
1: Minęła 18:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
11: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
10: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
12: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
10: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
13: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
10: Lalka do kin wchodzi już w środę.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Mamy wymarzoną pogodę. Babie lato zagościło. Czekaliśmy na nie, teraz na termometrze 18 stopni, a więc ciepły wieczór, noc niestety zdecydowanie chłodniejsza, 7 stopni i kolejne noce również bardzo chłodne, ale wynagrodzi nam to pogoda w ciągu dnia. Wtorek 22 stopnie, środa 22, czwartek 22 i tak będzie do 8 października, zapewniają nas synoptycy. No to wierzymy im i cieszymy się już na tę pogodę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 5 minut po 18:00 moja i twoja muzyka na 94,9 FM. Wspaniała pogoda, co nie znaczy, że nie chorujemy, zwłaszcza uczniowie i przedszkolaki chorują, bo chorzy przychodzimy do szkoły i chorzy prowadzimy dzieci do przedszkola. Rodzice mówią, że nie mają z kim zostawić dzieciaków.

0: 9 minut po 18, nim przejdziemy do kolejnych utworów.
1: Radio Sokarzew.
0: To tylko przypomnę, że w tej godzinie audycja Kinożercy Łukasz Matusiak na pewno przygotował dla was niespodzianki.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i to są te nowości z Kina Odeon, a najważniejszą z nich jest Lalka. To właśnie ta główna premiera, o której warto przypomnieć, bo dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafiła na wielki ekran w nowej, spektakularnej filmowej odsłonie. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk w rolach głównych występują Marcin Drociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda chłopów Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego. Nowa ekranizacja Lalki to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad, epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Warszawa końca XIX wieku, serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On dzięki fortunie zdobytej na wojnie powraca do kraju, postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Także Lalka, jedna z tych najważniejszych premier, ale jest też coś dla fanów animacji, czyli Niezapomniana Wyspa. Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Joe i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę na Kali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich filipińskich rodzin. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Joe i Raisa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Joe i Raisa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze. Ale wśród tych nowości, mówiąc o premierach, jest jeszcze jedna Lalka, co ciekawe, tylko ta już będąca horrorem. Bo ponoć gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i skoro właśnie pod koniec września w szranki stają Lalki kinowa i Netflixowa, no to do stawki dorzucono właśnie tę w postaci horroru. Co prawda nie ma w niej wielkiej miłości i zamiast wystawnego sklepu Wokulskiego jest upiorny dom w środku lasu, ale i tak jest super. Lalka, czyli Dolly, to krwawy slasher nakręcony w całości na taśmie 35 mm i odnoszący się do najlepszych tradycji gatunku. Jest więc brutalnie i dynamicznie, a główna bohaterka musi przekroczyć wszystkie granice, by wyjść cało z opresji. Lalka to horror Roda Blackhursta, doceniony na najważniejszych festiwalach kina gatunkowego. To też prawdziwa lektura obowiązkowa dla fanów horroru. Także jeżeli lubicie takie klimaty, no to polecamy i zapraszamy. A co dalej można zobaczyć w kinie Odeon? No to wciąż rozgrywane są takie pozycje jak Luna i Rozgadana Świnka, Teddy i Magiczna Lampa, a także W sercu dziczy. No to wpadajcie do kina Odeon, a co więcej w tym miejscu, to o tym będziemy wam wspominać w kolejnej audycji Kinożercy. Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

29 minut do 19, a skoro to moja i twoja muzyka, to kilka muzycznych rocznic, kilka muzycznych wydarzeń. Zaczynamy od urodzin. 28 września 1936 roku urodziła się Stefania Kozłowska, wokalistka. 28 września 1960 roku urodziła się Jennifer Rush, piosenkarka. 28 września 1961 roku urodził się Paweł Mścisławski, pseudonim Kapiszon, basista w zespołach Lady Punk i Oddział Zamknięty. Jeżeli chodzi o grupę Lady Punk, to możecie obejrzeć na Netflixie, jeszcze nie będzie, dopiero 7 października premiera filmu Mniej Obcy o Janie Borysewiczu, autorze tekstów, założycielu grupy Lady Punk i jego bogatej biografii, a także autorze licznych przebojów, kultowych już dzisiaj przebojów. 28 września 1963 urodził się Adam Nowak, wokalista, gitarzysta, autor tekstów zespołu Raz, Dwa, Trzy. To tak też ulubiona grupa mojego pokolenia. Jeszcze mamy parę dat. 28 września 1974 rok ukazał się czwarty studyjny album grupy Electric Light Orchestra. Śmierć artystów. Mamy takie jeszcze wydarzenia odnotowane. 1991 rok, zmarł Miles Davis, wybitny amerykański trębacz i kompozytor jazzowy. Jeszcze wydarzenia i premiery płytowe. 1929 zainaugurowało działalność Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Katowicach. 1974 rok. Ukazał się czwarty album, to już mówiłam, Electric Light Orchestra. I jeszcze 1900

1992 wydano kultowy debiutancki album grupy The Prodigy. To na razie tyle muzycznie. To były tylko daty i fakty, a teraz muzyka i Kuba i Kuba, lubimy chłopaki.

0: Ace of Base na 94,9 FM, 20 minut do 19, czyli do kolejnego wieczornego wydania wiadomości. Tak, czekamy na lalkę. Nie wiem, czekacie, nie czekacie. Na pewno lalka podzieliła Polaków na tych, którzy akceptują serial Pawła Myślony i na tych, którzy potępiają go, że sobie tak swobodnie poczyna z klasyką, z powieścią Bolesława Prusa. Adaptacja lalki na pewno zachwyciła Grażynę Szapołowską i powiedziała wprost, że jej się podoba, że trzeba mieć twórcze podejście do klasyki i twórcy ról też ją zachwycają. Daniel Orbrychski potępił produkcję Netflixa, uważa, że to jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, a my jesteśmy w przededniu kolejnej premiery. Tym razem to będzie wersja kinowa i zobaczymy, jak zareaguje świat artystyczny i nie tylko świat artystyczny. Jeżeli chodzi o tę kinową wersję, to same gwiazdy. Kogo tam nie ma? Tam są wszyscy, którzy chcieliby się znaleźć w lalce, bo jak powiedziała Krystyna Janda, udziału w takim filmie się nie odmawia.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Tylko 10 minut dzieli nas od 19. Dziś Światowy Dzień Jabłka. Jabłko na kolację? No może niekoniecznie, ale na śniadanie jak najbardziej.
1: Mazowsze to serce Polski, Polska to serce Europy, a sercem Mazowsza są mazowieckie sady. A najwspanialsze w tych sadach są oczywiście mazowieckie jabłuszka. Zachęcam, smacznego.
0: A tak zachęcał marszałek Adam Struzik.
2: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

DJ Snake, a za chwilę Lady Punk w kinach, nie w kinach, na Netflixie będzie film o Janie Borysewiczu. Za chwilę Mniej niż zero, czyli ten utwór, do którego słowa napisał Andrzej Mogilnicki, a autorem muzyki jest właśnie Borysewicz, autor, jak widać, kultowych przebojów w historii polskiej muzyki.

0: A za chwilę kolejne wydanie wiadomości. Będzie między innymi o kolejnym dronie w pobliżu polskiej granicy. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 19, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
6: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
7: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
6: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
5: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
8: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
5: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej, żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
5: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
10: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
5: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
1: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tak, potwierdzamy. Najbliższe dni będą ciepłe albo nawet bardzo ciepłe, bo temperatury powyżej 20 stopni, 22 stopnie. Dzisiaj w niektórych rejonach, a nawet 25 na południu. Jutro też 22 stopnie. Noce chłodne, poranki również chłodne i mgliste. Teraz 18 stopni na termometrze. Jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie 1026 hektopaskali. Można wybrać się na taki wieczorny spacer? Chyba można, ale trzeba coś ciepłego zarzucić na siebie.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 19:00, moja i twoja muzyka na 94,9 FM, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, to w tej godzinie sprawdzimy, czy wszystkie grzyby możemy zbierać i czy możemy wynosić z lasu dowolną ich ilość, bo teoretycznie są ograniczenia, ale nie dotyczą wszystkich lasów.

0: godzinie 19. No to słuchajcie, na ryby czy na grzyby? To teraz na grzyby. To starsi panowie dwaj kiedyś tak śpiewali. Ale najpierw Maciej Szajowski z Kampinoskiego Parku Narodowego ma dla nas kilka porad, kilka rad, czy nawet kilka ostrzeżeń. Posłuchajcie, a potem porozmawiamy jeszcze o grzybach.
1: Prawo zabrania zbierania grzybów w parkach narodowych. Taka jest ustawa o ochronie przyrody. Dlaczego? Samo zbieranie grzybów samo w sobie nie jest szkodliwe, prawda? Bo wiadomo, to jest owocnik, który wyrośnie, no i on zaraz sobie obumrze, rozłoży się i tak dalej. Natomiast jeżeli do lasu rusza taka chmara ludzi i każdy z nich chce jak najwięcej tych grzybów stamtąd wynieść, to oczywiście przede wszystkim płoszą zwierzynę. No to idzie ława ludzi i przeganiają zwierzęta z miejsca na miejsce. Grzybiarze są praktycznie we wszystkich lasach w puszczy poza Olsami, czyli poza tymi lasami, które rosną na bagnach, bo tam, no tam nie ma grzybów i nie wchodzą, tak? To jest podstawowa rzecz. Poza tym, no, niszczą ściółkę.
0: No właśnie, to jeśli już zbieracie te grzyby, to ściółki nie niszczcie. Nie niszczcie też grzybów niejadalnych. No i zachowajcie się jak na las przystało. To teraz jeszcze zaproszenie na pierwszą w powiecie wystawę grzybów. To już jutro, 29 września. O godzinie 12 zapraszamy do Kramnic Miejskich w Sochaczewie. Wystawa nosi tytuł Poznaj grzyby naszych lasów. Potrwa do 2 października. W skład wystawy wchodzą modele grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. No więc można pogłębić swoją wiedzę i potem spokojnie udać się do lasu na grzyby, ale nie do Kampinoskiego Parku Narodowego i do takich rezerwatów przyrody. Pamiętamy, nie wolno.
2: 94,9 FM. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: 29 minut po 19. Tak a propos grzybobrania, zerknęłam do internetu. Facebook, wójt Damian Jaworski zamieścił filmik z grzybobrania w nadleśnictwie Wielbark. No i pewnie Maciej Szajowski nie byłby zachwycony, bo ogromne kosze grzybów, bardzo dużo grzybów zebrali uczestnicy tej wycieczki, pełne wiadra 10-litrowe, no to przetrzebili porządnie ten las.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: To oczywiście Komodo, a my niecierpliwie czekamy na otwarcie pływalni Orka. Miejmy nadzieję, że nastąpi to niebawem, w ciągu najbliższych dni. Na razie wiemy, co zostało zrobione. O tym mówi Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były po prostu stare. Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała niecka basenowa. Także przejaśniało, pracownicy mieli pełne ręce roboty.
0: 1 października startuje ponownie pływalnia miejska i to jest ta chyba najlepsza informacja dzisiaj.
2: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

tylko 8 minut dzieli nas od 20. O 20 wiadomości. Pewnie niektórzy czekają na mecz Polska-Szwecja po remisie z Bośnią i Hercegowiną. Pewnie liczą na dobry wynik. Zobaczymy.

0: Michał Szczygieł, ale ja. 2 minuty do 20:00. Coraz niebezpieczniej na wschodniej granicy. Właśnie w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy, a u nas za chwilę więcej informacji na ten temat.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja. Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać. Zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem 2 województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
8: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
7: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
9: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, 2 nawozy, 3 gaz ziemny.
7: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady ciśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za 3 kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
10: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
7: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
15: Bartek Staniaszek, czas na sport. To był świetny weekend w wykonaniu zawodników z Warszawskiej 80. Obie ekipy Orkanów biły rywalom łącznie 16 goli i przewodzą w swoich ligach. Pierwsza drużyna w płockiej klasie A w niedzielę wygrała na wyjeździe z Wisłą Głowina Sobowo 1-5. Zespół rezerw dzień wcześniej w płockiej klasie B rozgromił Spójnie Mała Wieś 11-2. Po niepowodzeniu w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B nie ma już śladu. Bzura nadrabia zaległości i łoi niemiłosiernie kolejnych rywali. Tym razem w sobotę rozłożeni na łopatki zostali piłkarze Relaksu Radziwiłłów, którzy przegrali 9-1. Było to piąte zwycięstwo Bzury z rzędu. Rugbiści Orkana w sobotę wygrali w czwartej kolejce Ekstraligi z drużyną Energa Ogniwa w Sopocie 27-12. Mecz był udanym rewanżem za półfinał minionego sezonu, w którym sochaczewska ekipa odpadła z walki o złoto. Dziś Orkan pozostaje niepokonany w lidze, a rywale muszą pogodzić się z drugą porażką z rzędu.
16: Jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny.
15: Powiedział trener Tomasz Malesa. Kolejny mecz na Stadionie Miejskim już w niedzielę 4 października. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Orkan zajmuje drugie miejsce i jest niepokonany. Prowadzi Wizja Med Grod Budowlani Łódź. To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. W niedzielę obie nasze ekipy wywalczyły brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego z całego województwa mazowieckiego. Boisko sportowe Orlik w Szymanowie przeszło gruntowny remont i ponownie jest gotowe na przyjęcie dzieci, młodzieży i dorosłych spragnionych wspólnych treningów. Łączna wartość inwestycji to 603 930 zł, z czego gmina Teresin otrzymała dofinansowanie w kwocie 307 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
0: Spokojnego wieczoru. Chciałoby się powiedzieć ciepłego. Tak dobrze? Do końca to nie jest, ale nie narzekajmy. Mamy babie lato. Jeśli nie zauważyliście, bo praca, to jutro rozejrzyjcie się wokół i zobaczycie pewnie nitki babiego lata. Najnowsze prognozy wskazują, że takie ciepłe i słoneczne babie lato utrzyma się co najmniej do 8 października, a jeśli zostanie przerwane, to tylko na chwilę, by powrócić. Miłego wieczoru.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest Katarzyna Kornacka, prezes Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest z nami również Marzena Gorzelak, członkini koła. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dużo się dzieje w ostatnim czasie w waszym kole. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. I może na początek porozmawiamy sobie o tym, co się działo w Przejmie. Tam podczas Festiwalu Powideł Olenderskich odbył się konkurs na ziemniaczane rarytasy. Co przygotowało wasze koło, pani Marzeno?
4: Babkę ziemniaczaną z leśnymi grzybami, którą zrobiła nasza koleżanka Ania.
2: Skąd w ogóle ten pomysł, żeby babkę zrobić?
4: Był to jeden z naszych takich próbnych produktów przy okazji robienia placków na kiermasz bożonarodzeniowy w poprzednim roku i okazał się sukcesem. Bardzo cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób, które odwiedzały nasze stoisko na kiermaszu i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, a jednocześnie jest on, babka jest znana nam w kole, więc postanowiliśmy, że będzie to ten akurat produkt.
2: No i jurorom się spodobał, ponieważ tutaj pierwsze miejsce zajęłyście.
3: Tak, na to wygląda, że babka zasmakowała, tym bardziej, że właśnie tak jak Marzenka powiedziała, był do tego sos z leśnymi grzybami. Grzyby były tegoroczne, przez nas zbierane. Również podałyśmy do tego barszcz czerwony. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Udało się, zajęłyśmy pierwsze miejsce.
2: Fantastyczna sprawa i wielkie gratulacje oczywiście. Też nie miałyście dużo czasu, bo praktycznie chyba tydzień po tym wydarzeniu było już kolejne, czyli wojewódzki etap konkursu Polska Smakuje. Tutaj wasza potrawa była bezkonkurencyjna.
3: Tak, okazało się, że staropolski bigos mazowiecki szlachecki ze swojskim chlebem mazowieckim na zakwasie z ziarnami urzekł jurorów. I do tego mieliśmy taką oprawę, obrzęd kiszenia kapusty. Całą prezentację pokazywaliśmy z muzyką, ze śpiewem. Także brały w tym udział nasze dzieci, nasi mężowie. Okazało się, że zostaliśmy najlepszym kołem na Mazowszu.
2: Wielki sukces, bo tych kół jednak trochę jest.
3: Tak. Ogólnie to na Mazowszu, wiadomo, nie wszystkie koła biorą udział w tych konkursach, ale na Mazowszu jest prawie 2,5 tysiąca kół. A my reprezentowaliśmy Mazowsze w dalszym etapie konkursu.
2: W dalszym etapie, bo to właściwie był drugi etap. Pierwszym był powiatowy, pani Marzeno.
4: Tak, był to konkurs w Nowej Suchej, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. Też bigos myśliwski.
2: No i potem po tym etapie wojewódzkim przyszedł czas na już finał krajowy. Tutaj co prawda nie udało się zająć wam miejsca na podium, ale i tak myślę, że przygoda olbrzymia.
3: Tak, oczywiście. Niesamowita przygoda, wiele radości, wiele uśmiechu. Również to była dla nas taka integracja dodatkowa, bo oczywiście mieliśmy w sobie wiele emocji, takie oczekiwanie na wyniki, oglądanie innych kół, bo można było też właśnie śledzić, co inne koła przygotowały. Dodatkowa nauka dla nas, ale też zawiązały się nowe przyjaźnie. Mamy zaproszenie nad morze, mamy zaproszenie w góry. My również niektóre koła do siebie zaprosiliśmy, wymieniliśmy się telefonami. Rywalizacja rywalizacją, ale fajnie, bo koła się integrują, wymieniają się spostrzeżeniami na temat właśnie konkursu. Jest to bardzo fajna przygoda.
2: Jak to się dzieje, że wy tak dobrze gotujecie?
4: Myślę, że jest to radość ze spotkań. Jednocześnie każda z nas wnosi coś z własnego domu, z własnej rodziny, od babci, mamy. I te spotkania tworzą na taką wspólną radość. To nie jest tylko samo gotowanie, to jest wymienianie jakichś tam spraw, które się dzieją w każdej z nas w życiu. Są jakieś tam różne pomysły, przepisy. No i zawsze chcemy ugościć, czy robimy to na konkurs, czy robimy to dla siebie, jak najlepiej, tak jakbyśmy sami chcieli zjeść.
2: Jeżeli chodzi o te konkursy, to czy to jest tak, że spotykacie się w kilkanaście osób i te kilkanaście osób gotuje? Czy może jest jedna osoba, która ma taki szczególny zmysł kulinarny? Ona gotuje, a reszta robi dobre wrażenie? Jak to wygląda, pani Katarzyno?
3: To znaczy tak, jeśli gotujemy na przykład tak jak ostatnio na dożynki w Teresinie, no to spotyka się ekipa gotująca, gotujemy razem, przy tym jest dużo radości, śmiechu, wymieniamy swoje przepisy i razem gotujemy. Jeśli chodzi o konkursy, to tak jak tutaj już Marzenka wspomniała, od babki ziemniaczanej mamy specjalistkę Anię, która już z domu ten przepis zna od swojej mamy, od babci i rzeczywiście ta babka jest przepyszna i tu już mamy, Ania nam zawsze robi babkę ziemniaczaną, bądź pod jej nadzorem robimy. A jeśli chodzi o bigos, to dwie osoby gotowały bigos na wszystkie trzy etapy konkursu. Była do tego w międzyczasie degustacja i każdy tam coś od siebie ocenił, tak? Czy bigos ma za mało soli, czy pieprzu, czy śliwki. Bigos był gotowany 3 razy, smak był powtarzalny, także jesteśmy z siebie dumni.
2: Wiem też, że jeżeli chodzi o wasze koło, wy zawsze podkreślacie, że to jest koło gospodyń i gospodarzy wiejskich. I ci mężczyźni rzeczywiście zajmują bardzo ważne miejsce w waszym kole.
4: Oczywiście, nasi mężowie biorą w tym udział. Na przykład mąż Kasi...
3: Marek
4: wyspawał nam piękne stelaże do wieńcy 3 razy. Wieńce zostały wyróżnione, jeździły nawet na powiatowe dożynki, więc myślę, że jest to i spełnia wiele naszych próśb. I nasi mężowie też z nami gotują, pomagają nam w przygotowaniu imprez. Myślę, że bez nich by się nie udało.
2: Czyli pozdrawiamy mężów.
3: Tak, oczywiście. Ja w szczególności swojego męża Marka, bo rzeczywiście znosi wszystkie trudy, że tak powiem, działalności koła, bo to nie są tylko przyjemności. Zawsze jest moim wsparciem i o co go nie poproszę, zawsze jest to zrobione. Czy to jest stelaż, czy to są przygotowania, tak jak na Stadion Narodowy, mnóstwo przygotowań, trzeba było dodatkowe rzeczy przygotować. Nasi mężowie naprawdę stoją na wysokości zadania. I oczywiście nasze dzieci, bo dzieciaki chętnie brały udział w każdym z etapów konkursu.
2: Czyli kibicowały wam?
3: Nie, czynny udział brały. Tak, występowały z nami w obrzędzie kiszenia kapusty. Mamy w sumie 8 dzieci, które czynny udział biorą w tych naszych konkursach.
2: To międzypokoleniowo jest u was?
3: Tak, wydaje nam się, że tak powinno to wyglądać. I realizujemy to, przekazujemy dzieciakom. I to nie jest tak, że one są w jakiś sposób przymuszane. One chcą. Im nie jest problemem wstać o 4 rano, bo wyjeżdżamy na konkurs. Robią to bardzo chętnie, znoszą te trudy podróży i no bardzo to cieszy nas.
2: Czyli jest szansa, że będzie komu w przyszłości przekazać pałeczkę.
3: Tak, tak. Tym bardziej, że działamy dopiero 2 lata, a tak fajnie nam to się rozwija i wszyscy właśnie w kole współpracują. I to chyba dobrze świadczy o działalności koła, że właśnie biorą udział nie tylko dziewczyny, kobiety, ale także mężowie, dzieci, a nawet wsparcie mamy wśród naszych rodziców, czyli babci, dziadków, tak?
2: Tutaj pani Marzena już powiedziała, że przygotowywaliście wspólnie stelaże, tak? Czyli były wieńce dożynkowe. W tym roku również taki wieniec powstał. No, widziałam, że po zdjęciach i po filmikach z tego wydarzenia, że całe mnóstwo osób było w to zaangażowanych. Jakby tak krótko mogła pani Katarzyna opowiedzieć o tych pracach.
3: My się przygotowujemy dużo wcześniej, bo zbieramy zboża, zbieramy kwiaty, suszymy. Stelaż na wieniec jest wcześniej przygotowany. Ustalamy termin. Spotykamy się i oczywiście w tym roku zajęło to nam 1 dzień i naprawdę intensywnych prac było około 12 osób, ale w zeszłym roku był wieniec dużo większy i spotkaliśmy się 2 dni.
2: Też trzeba przyznać, że na wiele osób możecie liczyć, nawet takich spoza koła.
3: Tak, to prawda, bo przy przygotowaniach do konkursu Polska Smakuje dużo osób pomogło nam w ten sposób, że wypożyczyło nam akcesoria, czyli 100-letnią beczkę, szatkownik, różne wózki drewniane, bo prezentowaliśmy starą mazowiecką wieś. Także było to dla nas dużym wsparciem. Bardzo dziękujemy za to wszystko. Pani Iwonie, która pomogła nam uszyć stroje, w których występowaliśmy. Również bardzo dziękujemy panu wójtowi Markowi Olechowskiemu za jego wsparcie. Pani Beacie Miazek, pani dyrektor GZGK. A również wielkie podziękowanie dla lokalnej firmy transportowej, która zasponsorowała nam wyjazd do Siedlec.
2: Czy teraz po tym intensywnym okresie wydarzeń, konkursów będzie chwila przerwy, czas na odpoczynek, czy nie?
3: Niestety nie zwalniamy. A może stety? 16 października będziemy realizować w Szkole Podstawowej w Paprotni projekt Aktywna Wieś. Następnie blok trzech spotkań w listopadzie. Będzie to celowane dla kobiet, raczej dla kobiet przede wszystkim, bo będziemy mieli spotkanie z psychologiem, trychologiem, specjalistą do zdrowego stylu życia. Będzie tam przeprowadzana analiza kolorystyczna. Również będziemy gościć makijażystkę, ziołolecznictwo oraz stylistkę mody. I to będzie wzmacnianie zdrowia psychicznego i świadomej autoprezentacji. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście później mamy Andrzejki w planach, jarmark bożonarodzeniowy, także u nas się dzieje.
2: Czyli odpoczynku nie będzie. Też trzeba tutaj pozdrowić chyba panią Violettę Kowalewską, członkinię waszego koła.
3: Ja naprawdę w szczególności chciałabym Violi podziękować, bo odkąd Viola jest w naszym kole, to zaczęłyśmy prężniej działać i jest tak wielkim wsparciem dla mnie, to jest wiatr w moje skrzydła.
2: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Dziękuję raz jeszcze. Katarzyna Kornacka i Marzena Gorzelak z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci były dzisiaj z nami.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Sokarzewskie Centrum Kultury zaprasza na koncert poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty. Koncert odbędzie się 9 października, a w programie znajdą się najwybitniejsze i najbardziej znane piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką. Piosenka o okularnikach, Niech żyje bal, a także wybitne utwory wykonywane przez Marka Grechutę. Że tylko takie tytuły przypomnę. W dzikie wino zaplątani, niepewność czy historia jednej podróży. Wystąpi Tomasz Stańczyk z zespołem. A propos piosenki Okularnicy Agnieszki Osieckiej. Była jedną z najpopularniejszych, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Mało kto jednak wie, że niewiele brakowało, a nie wybrzmiałaby na historycznej, bo pierwszej odsłonie opolskiego festiwalu. Początkowo utwór nie został zakwalifikowany do konkursu, potem jednak został zaprezentowany. Nagrodę indywidualną otrzymał zarówno Abramow Neverly, autor muzyki, jak i Osiecka, której przyznano furę pieniędzy, czyli 4000 zł. Okularnicy zostali okrzyknięci hymnem młodych inteligentów. To powróćmy jak za dawnych lat i wybierzmy się w taką podróż sentymentalną.
1: Moja i twoja muzyka.

0: W Warszawie powstaje luksusowy apartamentowiec Chłodna 35, który buduje firma Roberta Lewandowskiego. W ofercie znaleźć można apartament za ponad 10 milionów złotych. Deweloper chwali się, że na terenie inwestycji wybudowany zostanie także pełnoprawny, prywatny schron. Ceny mogą zawrócić w głowie, ponieważ tych najdroższych lokali sięgają nawet 100 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Najtańsze lokale zaczynają się od 3,5 miliona. Mowa tu o 54 metrach kwadratowych. A najdroższy apartament liczący blisko 134 metry kosztuje ponad 10 milionów złotych. Jest basen, strefa spa, sauny, przestrzeń wellness. Do dyspozycji lokatorów ma być również miejsce przeznaczone do organizowania prywatnych wydarzeń. Przypuszczam, że w schronach też zaplanowano miejsce dla spa, sauny i innych tego typu przestrzeni. No cóż, my poszukamy chyba innej oferty, może mniej wysublimowanej finansowo.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

powstał film o Janie Borysewiczu. Jan Borysewicz to ikona polskiej muzyki. Założyciel zespołu Lady Punk i autor takich hitów jak na przykład Nie wiesz nigdy kobiecie czy Bez satysfakcji. Od lat zachwyca swoimi kompozycjami oraz gitarową grą. A jakie były początki grupy? O tym właśnie opowiada film Mniej obcy. Recenzje są różne. Jan Borysewicz i Lady Punk zasłużyli na coś lepszego, piszą krytycy. Mniej obcy nie jest zbyt łaskawe wobec samego Borysewicza i jego ścieżki życiowej. Książka i film bez ubarwień opowiadają o genialnej karierze muzycznej, a także o licznych obyczajowych ekstrawagancjach i skandalach z udziałem artysty. Na przykład incydent wrocławski, rok 1986, największy skandal w historii PRL-u podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Olimpijskim. We Wrocławiu Borysewicz obnażył się przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. O konsekwencjach takiego rock'n'rollowego trybu życia opowiada film i jego bohater. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: jeszcze więcej muzyki.
1: Nie ma czego się bać.